Ik urządzam rajd za tobą pościg. Urządzam rajd do twoich myśli.

Urządzam rajd za tobą pościg. Urządzam rajd do twoich włosów, do twoich myśli ma miłości. Za tobą pościg.

kiedyś pewny, że istnieje słowo, Bóg i światłość u początku życia. Błądząc nieskończenie w swym prastarym niebie, szukałem pośród próżni sensu swego bycia. Prawdziwe istnienie to tylko idee, starannie dobrane w łańcuchy atomów, co w namacalną łączą się materię, komórki rządzone tańcem chromosomów. Tak więc się stałeś, mój słodki człowieku, by być mą ideą, dowodem istnienia, trwać przy mym boku aż po koniec wieków. Lecz zapomniałem, że czas wszystkich zmienia. Gdy to dostrzegłem, zamarłem bez dechu, wściekły, zmieszany swoją naiwnością. I tak trwam niewidoczny, nie biorąc oddechu, patrząc z tęsknotą za twoją miłością. Już wiem, że bez ciebie nie ma także Boga. Umyka znaczenie, bytność się rozmywa. Dziury drąży w duszach sparszywiała trwoga i żadne z nas nie jest. Każde tylko bywa. Wiesz, wszystko zaczęło się kiedyś od słowa, krzyku, co wyrwał się z mojej samotni. Dziś w gardle z rozpaczy ugrzęzła mi mowa. Płaczę i bywam czasem w deszczu kropli.

odczuwalna wyższa niż ta, na które termometry wskazują. Maksymalnie dzisiaj ma być 29 stopni, ale ta odczuwalna ma być 32 i to o godzinie już 11:30 mniej więcej. Ta temperatura utrzyma się przez południe tak do godziny 14. Wieczorem godzina 18 to 25 stopni. Noc całkiem ciepła, bo najzimniej będzie 19, a jakoś o 5 nad ranem już jutro. No, jeśli chodzi o deszcze, to uwaga, bo dzisiaj może popadać, może też lekko pogrzmić nawet w okolicach godziny 19. Tych deszczu może być wtedy też sporo. W ogóle mamy też, jesteśmy w drugim stopniu, jeśli chodzi o ostrzeżenie meteorologiczne, co do burzy i upałów. Praktycznie cała zachodnia część Polski tak wygląda na ten moment. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to w tej chwili 1009 hektopaskali i tak powoli będzie do godziny 19 spadać do 1000. Wiatr 18 maksymalnie kilometrów na godzinę. W tej chwili jakoś 9 nawet. A jeśli chodzi o porywy, to dzisiaj mogą wystąpić nawet do 50 kilometrów na godzinę. I to też będzie tak o godzinie 13. To największy wiatr, jaki dzisiaj ma się wydarzyć. Co do chmur, będzie ich

0: gospodarzy. Dla Lecha gole strzelili kolejno Antoni Kozubal, Mikael Isak i Pablo Rodriguez. Trener kolejorza Nils Frederiksen cieszy się nie tylko z trofeum, ale też z widocznej ewolucji z tyłu swojego zespołu.
1: Przed meczem przedyskutowaliśmy z piłkarzami nasze powroty do gry w dwóch ostatnich sezonach. Nigdy nie były one udane, zarówno w lutym, jak i latem. W takiej sytuacji trzeba szukać przyczyny i wdrożyć zmiany. Doszliśmy do wniosku, że wcześniej nie byliśmy w 100% gotowi pod względem fizycznym. Byliśmy też niewystarczająco zorganizowani w defensywie.
0: Oba zespoły czekają teraz na wtorek 21 lipca. Tego dnia rozpoczną rywalizację w Lidze Mistrzów.
2: Głos natury na 98,6.
0: Poziom warty w Poznaniu osiągnął historyczne minimum. Na wodowskazie przy moście Świętego Rocha odnotowano zaledwie 112 cm, czyli najmniej od początku pomiarów prowadzonych w tym miejscu. Przyczyną są przede wszystkim długotrwały brak opadów, niewielka ilość śniegu zimą oraz utrzymująca się susza hydrologiczna. Od 75 dni przepływ rzeki pozostaje poniżej wartości uznawanej za krytyczną, co negatywnie wpływa na środowisko i gospodarkę wodną. Hydrolodzy przewidują, że ostatnie opady mogą nieznacznie podnieść poziom rzeki, jednak problem niedoboru wody w regionie nadal pozostaje poważny.
2: Co słychać w Twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
0: Centrum Szyfrów Enigma obchodzi swoje piąte urodziny. Od 2021 roku prezentuje historię rozszyfrowania Enigmy przez polskich kryptologów, podkreślając znaczenie tego osiągnięcia dla współczesnego świata. Z tej okazji na zwiedzających czekają różnorodne wystawy czasowe, spektakl teatralny, ale też wystawa oryginalnego sprzętu używanego przez polskich kryptologów, przygotowana we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Organizatorzy podkreślają, że Enigma powinna być kojarzona właśnie z Poznaniem.
3: Historia polskich kryptologów coraz bardziej wchodzi w tą historię ogólnoświatową. Wiedzą o niej specjaliści, wie o niej branża, natomiast my musimy pracować na tym, aby szeroka społeczność międzynarodowa miała tą świadomość, że łamanie szyfru Enigmy równa się Polacy i równa się Poznań.
0: Mówiła dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa dr Monika Herkt. Wstęp na wystawę czasową oraz wszystkie wykłady jest bezpłatny. Rozpoczął się nabór wystawców do kolejnej edycji Poznańskiego Targu Dobra, która odbędzie się 6 września na Placu Wolności. Do udziału zaproszone są organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz grupy nieformalne chcące zaprezentować swoją działalność mieszkańcom. Wydarzenie łączy Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych z Targami Ekonomii Społecznej, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń, nawiązywania współpracy i promocji lokalnych inicjatyw. Na odwiedzających czekać będą stoiska wystawców, warsztaty, pokazy oraz atrakcje przygotowane dla całych rodzin. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza internetowego. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie www.poznań.pl. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Słuchajcie, słońce wstało już o 4:51. Najwyższy czas, żeby zapokonać

Wstała i kura, wstajemy i my 17 lipca w piątek, a my dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Emoji. To przede wszystkim imieniny. Obchodzi dzisiaj Aneta, Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, Donata, Aleksy, Konstancja. Im życzymy wszystkiego najlepszego. Co już za chwilę, co już po piosence? Przegląd prasy. Tam zajrzymy do Gazety Wyborczej, do Rzeczpospolitej, do Dziennika Gazety Prawnej, do Głosu Wielkopolskiego, jeśli chodzi o tą prasę lokalną, ale też do poznańskiej Gazety Wyborczej.

zmienił się w każdym roku, mówi Kazimierz Kirejczyk, starszy doradca strategiczny. Eksperci podkreślają, że tak szeroka oferta wzmacnia pozycję kupujących. Czytamy jeszcze w Rzeczpospolitej o Ukraińcach, którzy są ofiarami przemocy w tekście Izabeli Kacprzak i Grażyny Zawadzkiej. I to w głównej mierze tyle, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą. Czas, aby przejść do Dziennika Gazety Prawnej. A tam na jedynce piękna okładka. Luksusowe choroby. Nie zabija nas to, czego się boimy, tylko to, co zaniedbujemy. Więcej o tym na stronie trzeciej, a my możemy się domyślać po pączkach narysowanych na grafice albo przedstawionych. Tam są też tabletki, kawa słodka, widzę, że kawa i też inne trunki. Zobaczcie sami, się przekonajcie. Czytamy też o wywiad na stronie ósmej. Lewica nie może się bać konfliktów. Żeby nie dopuścić do powrotu faszyzmu, liberałowie i lewica muszą wspólnie stworzyć alternatywy, tak jak zrobili to po II wojnie światowej, mówi Dawid Ost. Co czytamy jeszcze na stronie 14? Chociażby możecie przeczytać o Rosji, a na stronie 18 o gospodarce. Kto zapanuje nad Ciesiną Ormus? No bo nie to takie łatwe. Raz Trump wojnę zaczyna, potem kończy, później zaczyna, później kończy i tak w kółko. Przechodzimy w takim razie do Głosu Wielkopolskiego. Prasa lokalna. Na pierwszej stronie mamy zdjęcie. Dwie osoby na tle pola i mikstat 29 narodów. Według statystyków w tej wielkopolskiej gminie żyje więcej obcokrajowców niż Polaków. To nieprawda, ale jest ich wielu i miejscowości ich chcą. A o jaką miejscowość chodzi, to już musicie sprawdzić sami na stronie 10 i 11. Czytamy jeszcze, że Cegielski buduje wagony i liczy kary za to, że idzie to wolno. Kontrakt, dekady czy błąd? Takie pytanie zostało zadane. Aż 90 milionów złotych strat notuje poznańska fabryka pojazdów szynowych. Rozwinięcie tego artykułu na stronie 5. Co jeszcze w Głosie Wielkopolski? Jak się tworzy sztuczną krew? Na pewno odpowiedź na to pytanie i inne tajemnice filmów animowanych, tłumaczy Julia Orlik, czyli jurorka tegorocznego festiwalu Animator. Wielokrotnie nagradzana reżyserka animacji na stronie 13. O filmach, o animacjach, o efektach specjalnych będziecie mogli przeczytać. Jeśli chodzi jeszcze o poznańskie wydanie Gazety Wyborczej, no tak, czytamy, co napisał w manifeście. Chodzi oczywiście o Marcina G., który planował zginąć z rąk policjantów, jak się okazuje. Kupił maczetę. Tak pisze Wyborcza. Działania 29-latka wpisują się w schemat opisywany przez badaczy masowych zabójstw. Część sprawców przed atakiem ujawniła swoje zamiary i publikowała manifesty wyjaśniające własne motywacje. Marcin G. próbował zrobić to samo. Tłumaczył, dlaczego czuje się nieszczęśliwy i skrzywdzony. Dlaczego chce zabijać i dlaczego sam chce umrzeć. No, cała jedynka jest poświęcona na temu tematowi. Sprawdźcie sami, jeśli ktoś jest zainteresowany, bo ja zbytnio zainteresowany tym tematem nie jestem.

Na raz jeszcze 2,46 złotych. To już z VAT-em. 7248. To numer, pod który wysyłacie odpowiedzi do godziny 10.

0: To tak, że się nakładało.
1: Że to się nakłada, tak. Że mundial się jeszcze nie skończył, że jeszcze mamy te emocje, jeszcze nie wiemy, kto będzie mistrzem świata, srebrnym, brązowym medalistą. No a tutaj już zaczynamy rozdawać z powrotem trofea klubowe, nawet jeśli to jest ten talerz, z którego przy odwrotnym wyniku byśmy się śmiali, że to tylko talerz, który nikogo nie obchodzi. No ale teraz, kiedy on zostaje w Poznaniu, to jednak obchodzi.
0: No FIFA nie obchodzi nawet to, że przecież gdyby Polska się dostała na te mistrzostwa i by grała finał, no to gdzieś ci zawodnicy mogliby nie zagrać przecież w tym superpucharze.
1: Nie, no myślę, że tak daleko to byśmy nie...
0: Trochę popłynąłem.
1: Ale zawsze możemy na Slavko Vincicia zrzucić winę, to znaczy my zrzucamy winę, a inni mają do niego inne podejście, jak się okazuje.
0: Bardziej go lubią, to tak. Na pewno. Chyba, że po finale będą na niego zrzucać z kolei.
1: Tak jest. Slavko Vincic, słoweński sędzia, 46-letni, doskonale pamiętany przez polskich kibiców. Bardzo ci kibice mieli pretensje po meczu Polska-Szwecja, tym barażowym, który zdecydował o tym, że to nie Polska zagrała na mundialu, właśnie do tego arbitra z Mariboru. No tam było kilka takich decyzji, tam między innymi chodziło o to, że nie było na początku drugiej połowy tego meczu barażowego rzutu karnego po falu na Kubie Kamińskim. Tam była sytuacja taka, że jeden ze Szwedów mógł dostać czerwoną kartkę, a jej nie dostał. No tak generalnie...
0: Parę takich stykowych sytuacji było, z piątkiem też była jedna sytuacja.
1: Było.
0: Z faulem i też chyba ten czas doliczony bardzo krótko wyniósł tak naprawdę czasowo. Mogło więcej go być, z tego co kojarzę.
1: Tak było, tak czy inaczej, tak. Slavko Vincic bardzo negatywnie oceniany przez Polaków wówczas po tamtym spotkaniu. Teraz będzie sędziował finał Mistrzostw Świata, czyli wychodzi na to, że jest najlepszy z tych wszystkich sędziów.
0: No, uznany. To na pewno. Cztery lata temu oczywiście to Marciniak sędziował finał Argentyna, Francja wtedy. No, nie sędziował teraz ani ćwierćfinałów, ani półfinałów, ani finału, ani meczu o trzecie miejsce.
1: Ja bym w ogóle zszedł niżej, tylko dwa spotkania Szymona Marciniaka. On w ogóle nic w fazie pucharowej nie sędziował. Jakbyśmy zajrzeli do 1-16, 1-8, tam też go nie było. Dwa spotkania. Argentyna z Algierią, 3-0 wówczas było, oraz Iran z Egiptem, tam było 1-1. To były te dwa mecze, one były w fazie grupowej. Wieki temu nie pamiętamy już, jak to dokładnie tam przebiegało, bo tych spotkań cała masa za nami.
0: Właśnie,
1: a Szymon Marciniak od tego czasu siedział i czekał, no i się nie doczekał, także z tylko dwoma spotkaniami na koncie wróci do domu.
0: I my też chyba czekaliśmy właśnie dlatego, że nie grał, szczególnie dlatego, że może ten finał właśnie dostanie, no bo dwa finały z rzędu, no to wiadomo, było coś raczej niespotykanego.
1: No niespotykanego, natomiast podobno jest lubiony w kolegium sędziowskim, ale tym razem, jak widać, niewystarczająco.
0: Kanapek mu nie zabierają tam
1: na przerwę. Tego nie wiem. Wiem, że mecz o trzecie miejsce raczej tutaj w sytuacji, w której są dwa zespoły ze strefy UEFA, tutaj się chyba mniej mogliśmy nastawiać. Francja, tak. Anglia, tam Wenezuelczyk Jesus Valenzuela. Swoją drogą, te cztery najważniejsze mecze, dwa półfinałowe i ten o trzecie miejsce i ten finał, no to mamy jednego sędziego spoza Ameryk. Cała reszta to są ludzie, którzy są rzeczywiście z tamtych stref czasowych, no bo przypomnijmy sobie, tak, przecież był sędzia z Salwadoru jeden i sędzia z USA w drugim półfinale, teraz z kolei Wenezuela.
0: I finał w końcu wraca do Europy, jeśli chodzi o sędziego i też jeśli chodzi o Hiszpanię oczywiście. Hiszpania w niedzielę gra, przypominamy, Francja z Anglią z kolei jutro o 23:00. Jeśli chodzi o te półfinały, czy my coś mamy jeszcze do powiedzenia ciekawego na ten temat? We wtorek Hiszpania wygrywa z Francją 2-0, w środę Argentyna z Anglią 2-1.
1: No ja uważam, że ani Francja, ani Anglia na brązowy medal nie zasługują. Jest inny zespół, który nie przegrał ani z Hiszpanią, ani z Argentyną. Nie wiem, czy kojarzysz temat, ale jest jeden zespół na tym mundialu, który rzeczywiście grał z obiema tymi drużynami i z nimi nie przegrał. W 90 minutach.
0: Zielonego Przylądka?
1: Republika Zielonego Przylądka. To jest ta reprezentacja 0-0 z Hiszpanią w fazie grupowej i potem odpadła. Owszem, po dogrywce tam było 2-3, no ale w regulaminowym czasie padł remis. Także moralne brązowe medale Kabo-Werdeńczycy mogą sobie na szyjach pozawieszać.
0: No ich w ogóle bramkarz chyba dostał jakieś oznaczenie, o ile mnie coś nie myli, pamięć? Jakoś uhonorowany został. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na pewno na Instagramie został wyróżniony, bo tam chyba najwięcej followersów mu przybyło po tych mistrzostwach świata. Więcej nawet niż Erling Haaland i tak dalej, i tak dalej.
1: Generalnie czasy, kiedy największe gwiazdy tworzą się, czy takie legendy powstają właśnie na mundialu i rozpoczynają się wielkie kariery i piłkarze zdobywają mają rozpoznawalność, która potem ich prowadzi do zespołów pokroju, nie wiem, czy Realu Madryt, czy Manchesteru City i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mam wrażenie, że ten czas już się trochę skończył, ale rzeczywiście na taką mniejszą skalę, jak mówimy o 40-letnim bramkarzu, który gdzieś się tułał i nagle poznaje go cały świat, to rzeczywiście to jeszcze na tym pułapie może działać i Wozinia jest chyba dobrym przykładem, bo no, umówmy się, kto gościa kojarzył jeszcze półtora miesiąca temu. No chyba nikt.
0: No myślę, że prawie nikt, przynajmniej Republika Zielonego Przylądka go kojarzyła, reszta świata raczej nie. No ale faktycznie, jeśli ktoś ma praktycznie cztery dychy na karku i broni z takimi drużynami jak chociażby Argentyna, no to musi się wyróżnić i gdzieś zapaść w pamięci. Michał Rogoziński był z nami. To był serwis mundialowy. Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki.

0: 50 złożyli w Sejmie projekt podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy złotych. Dopiero nadwyżka ponad tę kwotę byłaby opodatkowana stawką 32%. Podczas poniedziałkowej konferencji w Poznaniu Paulina Henning-Kloska podkreśliła, że system podatkowy wymaga pilnego uregulowania. Zauważyła, że przez inflację i szybki wzrost płac nominalnych coraz więcej osób niesprawiedliwie wpada w wyższy próg.
1: Uporządkowanie systemu podatkowego w najbliższej perspektywie, by klasa średnia nie płaciła i nie niosła na sobie największego ciężaru, płacąc najwyższe podatki, jest konieczne. Mamy gotowy projekt ustawy, rozmawiamy z ministrem finansów na ten temat. Osobiście miałam w tej sprawie spotkanie z ministrem Andrzejem Domańskim i te kwestie trzeba uporządkować.
0: Ministra stanowczo zaznaczyła, że klasa średnia nie może sama utrzymywać państwa. Aby chronić portfele pracujących, progi podatkowe nie mogą być zamrożone i wymagają regularnej waloryzacji. Poznańskie inwestycje miejskie szukają wykonawcy zielonego placu na Łacinie, który powstanie między trasą Kurnicką a ulicą Andrzeja Sobczaka. Na obszarze ponad 6000 m2 zaprojektowana nową przestrzeń rekreacyjno-komunikacyjną, gdzie ma dominować zieleń. Posadzonych zostanie tam aż 101 drzew, liczne krzewy i łąki kwietne. Układ alejek z wodoprzepuszczalną nawierzchnią oraz drewnianymi chodnikami ułatwi mieszkańcom dojście do tramwaju. Na placu znajdą się ławki i wygodne leżaki w cichych zakątkach oraz strefa rekreacji dla dzieci. Oferty przetargowe można składać do 31 lipca.
2: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
0: Politechnika Poznańska zakończyła rekrutację na nadchodzący rok akademicki. W ofercie pojawiły się 3 nowe kierunki. Inżynieria mechaniczna w języku angielskim, mikroelektronika i komunikacja cyfrowa oraz technologie kwantowe.
3: W tym roku przygotowaliśmy niemal 5 tysięcy miejsc. To jest limit, który został zwiększony w porównaniu z ubiegłym rokiem, ponieważ obserwowaliśmy sytuację w szkołach średnich i postanowiliśmy otworzyć naszą ofertę na zwiększony rocznik.
0: Mówiła prorektor do spraw studenckich i kształcenia, profesor Agnieszka Misztal. Ogłoszono też najbardziej oblegane kierunki pod względem ilości osób przypadających na jedno miejsce.
3: Nasza taka pierwsza piątka to Data Science w biznesie. Na ten kierunek ubiegało się ponad 18 kandydatów na jedno miejsce. W dalszej kolejności to cyberbezpieczeństwo ponad 16 osób, architektura wnętrz niemal 13, architektura prowadzona w języku angielskim też prawie 13 osób na jedno miejsce. Inżynieria mechaniczna w języku angielskim to jest 12 osób na jedno miejsce.
0: Wyniki tegorocznej rekrutacji wskazują, że profil kształcenia na Politechnice Poznańskiej odpowiada na rynkowe zapotrzebowanie w zakresie nowoczesnych i interdyscyplinarnych kierunków. Obecnie trwa proces przyjmowania dokumentów od kandydatów, a ostateczne listy przyjętych oraz progi punktowe zostaną ogłoszone 21 lipca. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam już za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
4: Skoro drzwi do kurnika zostały otwarte, no to kura chodzi, gdyka gra i wita.

Piątek, 17 dzień lipca. Aneta Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, Donata, Aleksy, Konstancja, Leona, Teodozjusz, Aleksja, Teodozy, Westyna i Dzierży Kraj. Wszystkiego najlepszego wam życzymy. Dzierży Krajów swoją drogą jest trzech w Polsce. Jeśli któryś z was słucha właśnie w tym momencie afery, to dzwońcie koniecznie do nas na 618750213. Ja muszę się tego koniecznie dowiedzieć. Światowy Dzień Emoji dzisiaj, a poza tym... Przysłowie na dziś. W lipcu upały, styczeń mroźny cały.

Tli się jeszcze, tli. Wuwu. My z kolei przychodzimy do was z konkursem, bo to Go On Stage w przyszły weekend już w Centrum Kultury Zamek.

0: wody i powietrza. W czasach renesansu musiało to robić oszałamiające wrażenie i trzeba przyznać, że nadal robi. Wśród kolejnych fontan warta wspomnienia jest fontanna Neptuna, której potężne kaskady dominują centralną część ogrodu, czy fontanna 100 strumieni, gdzie woda spływa z dziesiątek małych dysz, tworząc coś na kształt wodnego korowodu. Każda z nich ma swój charakter, temat, często odniesienia mitologiczne. Od syren i smoków, przez orły i lwy, aż po alegorię planet i pół roku. To ogród, w którym każdy element ma znaczenie, a symbolika miesza się tu z funkcją użytkową. Sama willa, choć dziś często pozostaje w cieniu ogrodów, jest równie imponująca. Wnętrza zdobią wspaniałe freski autorstwa największych artystów epoki, w tym Livio Agresiego i Girolamo Muziano. Tematyka mitologiczna, religijna, alegoryczna odzwierciedla renesansowe zamiłowanie do wiedzy, harmonii i symboliki. Spacerując po pałacu, można niemal poczuć obecność dawnych mieszkańców, elegancko ubranych dworzan, rozważających filozofię w jednej sali, a w drugiej plotkujący. W epoce, w której trudno zaskoczyć czymś innym niż spektakularnym dronowym ujęciem, Villa d'Este potrafi zatrzymać nas na dłużej, bez technologii. To miejsce, gdzie piękno tworzą proste środki, kamienie, woda, rośliny, za którymi stoi pasja, wyobraźnia i mistrzostwo. Jest tu coś kojącego. Dźwięk wody, cień cyprysów, rytm schodów i alejek. Wszystko zdaje się zapraszać do kontemplacji, do zachwytu. Można tu spędzić kilka godzin, odkrywając kolejne zakamarki ogrodu, patrząc jak światło tańczy na tafli wody, słuchając plusku fontan, który działa niczym naturalna medytacja. Jeśli jesteście w Rzymie i szukacie pomysłu na jednodniową wycieczkę, Tivoli i Villa d'Este to świetny wybór. Dojazd jest łatwy. Pociągiem, autobusem, a dla bardziej aktywnych nawet rowerem. To doskonała odskocznia od zgiełku miasta. Zamiast tłumów, hałasu i wrażenia patelni przy Koloseum, dostajecie zieleń, wodę i ciszę. Zamiast zgiełku placów, szmer ogrodu. A po zwiedzaniu warto zatrzymać się w jednej z lokalnych trattorii. Domowy makaron, kieliszek białego wina i widok na wzgórza Latium. To sposób na idealne letnie popołudnie. Villa d'Este to miejsce wyjątkowe. Trudno tę atmosferę opisać słowami. To połączenie sztuki, natury i historii, które przetrwało wieki. Wizyta tutaj zostaje w pamięci na długo. I choć kardynał Ippolito nie został papieżem, to jego willa bez wątpienia zyskała wieczną sławę. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8.30 w Radio Afera. Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
4: Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Autopromocja. Aferanek.

25 i 26 lipca w Centrum Kultury Zamek. I karnet dostaje zwycięzca od nas na całe to wydarzenie. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7248 o treści afera.goon, razem pisane. Podajcie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, jaka jest wasza ulubiona emotka i dlaczego właśnie ta. To jest oczywiście pytanie związane ze Światowym Dniem Emoji. Piszcie koniecznie. Ja już powiedziałem, że kraj emoji wypada, czy coś jeszcze wypada takiego?

0: tradycyjny konkurs na najdłuższy warkocz. To wszystko już w niedzielę będzie czekać na dziedzińcu Urzędu Miasta.
1: To fryzjerzy nasi, zaangażowani w cech rzemiosł różnych, będą splatać warkocze, a certyfikat potwierdzający długość tego warkocza, no Urząd Miar będzie się tym zajmował.
0: Mówił proboszcz Fary, ksiądz Mateusz Misiak. Co roku na festynie prezentuje się jedna gmina, która sąsiaduje z Poznaniem. W tym roku będzie to Nowy Tomyśl.
2: Myślę, że zaskoczymy. Zaskoczymy nie tylko tym, że będzie można wykonać na miejscu na przykład koszyk, odbyć warsztaty plecionkarskie, ale to, co chcemy pokazać i zachęcić, to moda wiklinowa, która nie jest spotykana. Nasze modelki, które są ubrane w suknie wiklinowe między innymi, no zachwycają.
0: Opowiadał burmistrz miasta Marcin Brambor. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12.30, a zakończy koncertem Katarzyny Jamrus, który rozpocznie się o 17.30.
3: Wypoczywaj z Radiem Afera.
0: Przy okazji upałów i zbliżającego się weekendu przypominamy, że poznaniacy mają do dyspozycji wiele miejsc do wypoczynku nad wodą. Do dyspozycji są m.in. plaże nad jeziorami Rusałka, Strzeszyńskim i Kierskim. W wyznaczonych miejscach można korzystać z kąpieli pod nadzorem ratowników, bezpiecznie rozpalić grilla albo wybrać się na spacer po terenach rekreacyjnych w okolicach jezior. Miasto przypomina, że przed wyjazdem nad wodę warto sprawdzić aktualne informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych akwenów oraz warunków do kąpieli.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
0: Wielkopolska przeznacza kolejne miliony na rozwój lokalnej kultury. W ramach programu Kulisy Kultury samorząd województwa przeznaczył 3 miliony złotych na 32 projekty związane z remontami i modernizacją bibliotek, domów kultury oraz innych obiektów kulturalnych. Najnowsze wsparcie w wysokości 407 tysięcy złotych trafi do czterech gmin: Koła, Pępowa, Czarnkowa i Liskowa. Środki pozwolą poprawić warunki działania lokalnych placówek i przygotować się do organizacji wydarzeń dla mieszkańców. Program działa od 2021 roku i dzięki niemu udało się wesprzeć już ponad 200 kulturalnych inicjatyw w regionie. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam już za niecałą godzinę.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Droga kura, zapraszamy, prosimy. Scena jest twoja.

Godzina 9 i już jedna minuta dosłownie wybiła. Piątek, 17 dzień lipca. Aneta Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon, Andrzej. Im życzymy dzisiaj wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Światowy Dzień Emoji dzisiaj też obchodzimy. Ale przechodząc do rozmowy, która już po następnej piosence, będę rozmawiał z Sandrą Zawiasą, czyli członkinią zarządu Fundacji Kejtersi oraz zoopsycholożką. Porozmawiamy o upałach w schroniskach, które dosłownie zabijają psy. Szczególnie te większe, te powyżej 20 kg. Fundacja Kejtersi ogłasza pilny letni nabór domów tymczasowych i wolontariuszy. No właśnie dlatego, żeby pomóc tym psom, tym czworonogom, tym wszystkim zwierzakom, szczególnie upałami. Zostańcie z nami w takim razie, oczywiście do godziny 10 albo i dłużej. Nasza rozmowa już

0: bawią się zabawkami, bardzo chętnie nawiązują interakcje z człowiekiem, biegają, a jest to taki znak, który może po prostu przykrywać duże cierpienie wewnątrz. Więc w zależności od psa, w zależności od kontekstu, może to bardzo różnie wyglądać. Najważniejsze jest to, żeby psa poznać i reagować na jego indywidualne sygnały.
1: Rozumiem, czy w takim razie takie machanie ogonem, które zazwyczaj kojarzy się z czymś radosnym, tutaj też może wystąpić pomimo zmęczenia?
0: Oczywiście, że tak. Co do machania ogonem jest bardzo dużo mitów. Często machanie ogonem rzeczywiście oznacza, że pies jest radosny i szczęśliwy, ale musimy zwrócić uwagę na to, jak wygląda cała sylwetka psa. Jeżeli ten ogon jest taki płynny, pies jest taki, powiedzmy, pływający i widać, że jego sylwetka jest rozluźniona, wtedy rzeczywiście mamy do czynienia z radością. Natomiast jeżeli pies jest napięty, jest widać, że w takim stanie czuwania i jego ogon też porusza się jak taka antenka w bardzo taki napięty sposób, wtedy możemy wziąć pod uwagę to, że pies może czuć się zagrożony i na przykład analizuje sytuację. Jeżeli ogon mamy opuszczony w dół, może to być też na przykład strach przed drugim człowiekiem czy też bodźcem, więc to też może być różnie, natomiast w bardzo wielu przypadkach to machanie ogonem jest rzeczywiście objawem radości.
1: Rozumiem. Przechodząc w takim razie może do wątpliwości osób, które chciałyby podjąć się takiej pomocy, chętnie bym pomógł, ale pęknie mi serce, jak będę musiał tego psa później oddać. Co by odpowiedziała pani ludziom z takim dylematem?
0: Odpowiedziałabym, że dom tymczasowy ratuje życie i jest przystankiem, który ma pomóc zwierzęciu znaleźć swoją rodzinę, znaleźć swoje bezpieczne miejsce. I w domu tymczasowym psy rzeczywiście odnajdują spokój, więc pamiętajmy o tym, że to jest etap, który ma pomóc. Ludzie o wiele chętniej adoptują psy z domów tymczasowych niż bezpośrednio ze schronisk, więc na pewno biorąc psa do domu tymczasowego zrobimy coś bardzo dobrego, a zawsze mamy taką możliwość, żeby po adopcji dalej być w kontakcie z rodziną psa i wiedzieć na bieżąco, co u niego słychać.
1: Powiedziałbym też pewnie, że lepiej, że tak w cudzysłowie, pęknie serce niż i lepiej, żeby ten pies przeżył. Może w ten sposób.
0: Tak, dokładnie.
1: Czy człowiek, którego nie ma w mieszkaniu na przykład, no dużo pracuje, albo pracuje jak każdy z nas, 8 godzin dziennie, no i nie ma go ileś godzin, powiedzmy nawet 10, bo do tego dojazdy, zakupy i tak dalej. Czy on się nadaje na bycie domem tymczasowym, czy jest to dyskwalifikujące?
0: Nadaje się do bycia domem tymczasowym, bo tak jak też pan przed chwilą powiedział, każdy z nas pracuje i większość ludzi wychodzi do pracy. Niestety takie mamy warunki życia. Oczywiście są psy, które nie będą nadawały się do takiej osoby, bo ciężej radzą sobie z samotnością na przykład, ale są takie psy, które przez większość tego czasu będą spały i odpoczywały, jeżeli oczywiście zapewnimy mu duży spacer przed wyjściem do pracy i po powrocie z niego.
1: Jeśli chodzi o posiadanie innych zwierząt, to też to pewnie zależy od danego psa. Czy on może przebywać z innymi, czy też nie?
0: Tak, oczywiście dobieramy tutaj psa indywidualnie. Są takie psy, które mamy sprawdzone z psami, z kotami, z dziećmi i wiemy, że nadają się do takich domów, a są takie psy, które powinny być, jak my to mówimy, jedynakami, więc na pewno nie dajemy nigdy domom tymczasowym kota w worku, tylko psy, które znamy i o których wiemy, jakie potencjalne trudności i wyzwania mogą później dać swojemu opiekunowi tymczasowemu.
1: Rozumiem, jak najbardziej. A jak dbać o czworonogi w domowym środowisku w trakcie upałów? Jeśli już mamy, powiedzmy, psa jednego czy więcej, albo właśnie zaopiekujemy się takim, jak dbać w trakcie upałów?
0: Na pewno warto pamiętać o tym, że w takich temperaturach około 30 i wyżej stopni warto jest robić długie spacery bardzo wcześnie rano lub bardzo późno wieczorem. Natomiast też z uwzględnieniem obserwacji takiego psa, bo mogą być takie psy, które nawet w tych wieczornych godzinach będą ciężej to znosić. Więc jeżeli...

0: już są takie wysokie temperatury, no to te spacery pomiędzy w środku dnia robimy takie naprawdę bardzo szybkie, filozoficzne, tylko na trawnik pod blokiem i wracamy do domu. Warto jest zaciemnić okna w domu. Jeżeli mamy taką możliwość, to włączyć na przykład wiatrak psu, zapewnić mu matę chłodzącą, no i przede wszystkim, co najważniejsze, bardzo duża ilość wody. Jeżeli wychodzimy do pracy, warto jest zostawić kilka misek pełnych wody po to, żeby pies miał cały czas do nich dostęp.
1: Czy ta temperatura wody też jest ważna? Bo jeśli chodzi o człowieka, no to wiemy, że ona nie powinna być lodowata w te upały, no bo to jest różnica temperatur i źle to może wpłynąć. Czy z psami jest podobnie?
0: Na pewno tak, warto jest zapewnić psu wodę w temperaturze pokojowej. Co jeszcze teraz nasunęło mi się, gdy zabieramy psa nad wodę na wakacje, warto pamiętać też o tym, żeby na przykład od razu z nagrzanego samochodu, czy też z odpoczynku na kocu nie wskakiwał bezpośrednio do wody, bo może doznać po prostu szoku termicznego.
1: Czyli podobnie ogólnie jest jak z człowiekiem. Też nam się nie chce wychodzić w trakcie największych upałów. Wolimy albo rano, albo wieczorem. Ważne też jest na pewno to, żeby takiego pieska nie wyprowadzać na nagrzany asfalt, no bo go to po prostu rani też w łapy.
0: Dokładnie tak.
1: Jeśli chodzi o pomoc potrzebną również przed ekranem komputera, to tak jak możemy znaleźć u was na stronie, na wydarzeniu na Facebooku, ratowanie psa ze schroniska to dopiero początek drogi. Aby znaleźć mu dom stały, potrzebna jest widoczność w sieci. Dlatego równolegle rusza nabór na wolontariuszy zdalnych. Kogo szukacie?
0: Szukamy osób do pomocy w działaniach promocyjnych, do tworzenia rolek i materiałów na Instagram i Facebook, gdzie będziemy mogli właśnie tworzyć ogłoszenia tych zwierząt. Potrzebujemy osób, które mają zdolności w pisaniu tekstów do tworzenia pięknych opisów naszych psów. Potrzebujemy również osób do dodawania ogłoszeń, do udostępniania, do tworzenia kampanii promujących te zwierzęta. Więc każda osoba, która ma chęci przede wszystkim, ma tą swoją kreatywność w głowie i chęć podzielenia się nią z innymi, ze zwierzętami, które potrzebują domów, serdecznie zapraszamy.
1: Żeby ta wieść się niosła dalej. W takim razie, jeśli ktoś się zdecydował dołączyć do akcji, jak powinien to zrobić?
0: Najchętniej prosimy, aby dołączyć właśnie do naszego wydarzenia na Facebooku, o którym przed chwilą wspomnieliśmy. Tam znajdą Państwo ankietę, taki formularz, który należy wypełnić i na podstawie tego wiemy już przed takimi już
1: Przepraszam,
0: konkretniejszymi
1: jakby mogła Pani powtórzyć ostatnie zdanie, bo ucięło, przynajmniej u nas.
0: Tak, oczywiście. Jeżeli wypełnią Państwo formularz, mamy taką możliwość, żeby zapoznać się z nim już przed konkretniejszymi rozmowami i wtedy możemy lepiej się przygotować już i zaproponować konkretnego kandydata. Dlatego po prostu ułatwia nam to bardzo, bardzo pracę. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa nie będzie mógł znaleźć takiego formularza, można skontaktować się z nami przez stronę internetową www.catersi.pl lub po prostu przez media społeczne. I my pokierujemy oczywiście dalej.
1: I działać dalej. Sandra Zawiasa była moją gościnią i waszą, czyli członkini zarządu Fundacji Catersi i zoopsycholog. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.

0: That's Radio Birdman. And as we flap our way into the weekend on today's English Breakfast, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, head down, chin up, eyes forward, but most of all, look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Aferanek. Ambulance.

IMA TEI, gdzie będzie montowana sieć trakcyjna. To kolejny etap budowy trasy tramwajowej na ulicy Ratajczaka. Od jutra tramwaje linii 6, 10, 12 i 18 będą jeździć zmienionymi trasami. Czytamy w Radiu Poznań. No właśnie, no i niby chillout, a tu jednak człowiek cały pospinany. Lubię

0: Cześć Michalina, słuchaj, powiedz proszę, czy ty będziesz poszkodowaną, jeśli chodzi o remont tunelu Franowo?
1: Bardzo możliwe, bo mieszkam na Polance i nad Franowo sobie tak fajnie już nie dojadę.
0: Ach, no niestety, nie dojedzie też duża liczba poznaniaków. O tym więcej też w serwisie informacyjnym.

0: Jeśli ustawa przejdzie procedurę parlamentarną, nowe przepisy mogą wejść w życie w 2026 roku.
1: Świat uczelni na 98,6.
0: Politechnika Poznańska jako pierwsza uczelnia w Polsce wydała e-dyplom ukończenia studiów. Od 30 czerwca tego roku uczelnie mogą wydawać e-dyplomy, czyli cyfrowe dokumenty rejestrowane w ogólnopolskim repozytorium dyplomów elektronicznych. Nie są one skanami papierów dyplomów, lecz oryginalnymi dokumentami elektronicznymi zabezpieczonymi podpisem i pieczęcią elektroniczną. Gwarantuje to ich autentyczność oraz bezpieczeństwo. Jak podkreśla prorektor do spraw studenckich i kształcenia Agnieszka Misztal, Politechnika Poznańska jest gotowa, aby wydawać taki dokument coraz większej ilości studentów.
2: Jesteśmy na etapie przygotowywania się do już takiego stałego i masowego wydawania dyplomów. Ten obowiązek będzie nas dotyczył od 1 stycznia przyszłego roku. Przeszliśmy pozytywnie wszystkie testy i prace przygotowawcze, ponieważ to działanie wymagało przede wszystkim zaawansowanych prac informatycznych.
0: To rozwiązanie jest wygodne również dla pracodawców. Bezpłatne narzędzia weryfikacyjne pozwolą im szybko i wiarygodnie potwierdzić autentyczność dyplomu kandydata, co eliminuje ryzyko posługiwania się sfałszowanymi dokumentami i skraca proces rekrutacji.
1: Sportowcy z Politechniki Poznańskiej.
0: Koszykarki Enei AZS Politechniki Poznań poznały swoje rywalki w kolejnej fazie rozgrywek po przeprowadzonym losowaniu par. Zespół ze stolicy Wielkopolskiej trafił na drużynę AZS-u OMCS Lublin, a układ spotkań będzie miał duże znaczenie w walce o końcowy sukces. Losowanie otworzyło kolejny etap rywalizacji, w którym poznanianki chcą potwierdzić swoją dobrą formę i powalczyć o najwyższe cele. Dla reprezentantek Politechniki to kolejna okazja, by zaznaczyć swoją obecność w krajowej czołówce kobiecej koszykówki. To już wszystko na dziś i na ten tydzień. Kłaniam się nisko i dziękuję za te 5 wspólnych poranków. Na następny serwis zapraszam już w poniedziałek od 6.57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Na zegarach godzina 10:01. Piątek, 17 dzień lipca, a imieniny dzisiaj obchodzi Aneta, Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, Donata, Aleksy, Konstancja, Leona, Teodozjusz, Aleksja, Teodozy, Westyna i Dzierży Kraj. Wiemy, że Dzierży Krajów jest 3 w Polsce i żaden chyba nie słucha afery, albo żaden na pewno nie chciał napisać do nas o tym. Światowy Dzień Emoji. Dzisiaj z tej racji pytałem was o waszą ulubioną emotkę, no a zwycięzca, który najlepiej, no wybrał może jedną z lepszych emotek, ale przede wszystkim dobrze tu uzasadnił, wybierze się w przyszły weekend na Go On Stage Festival. Do niego odezwiemy się drogą SMS-ową oczywiście. Ja dziękuję bardzo za realizację aferanka Patrykowi Wojciakowi i Michalinie Perlowskiej za obsługę serwisów informacyjnych przez cały tydzień z kolei. Przed mikrofonem był z wami Mikołaj Pokorzyński. Od 6:30 do 10:00 oczywiście. My

0: co mamy w harmonogramie? Speed meeting, silent disco, kino plenerowe, wernisaż, panele dyskusyjne, pokaz mody, a przede wszystkim masę koncertów. Zabawa zaczyna się o godzinie 16 i trwa do wieczora. Nie ma nudy. Wydarzenie odbywa się w Parku Starego Browaru i w Słodowni. Chodź, pójdziemy razem na Silent Cinema. Tak, Silent Cinema, nie Silent Disco. Zdziwiony? Będzie koc, będą słuchawki, będzie ucieczka od rzeczywistości. Prosto do świata kina, który zaskakuje, załamuje i rozkochuje. Dzisiaj piknik pod wiszącą skałą, czyli film opowiadający o tajemniczym zaginięciu trzech uczennic i nauczycielki. Będzie dużo emocji. Kino Muza zaczynamy o 21.30.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Alter Mixer.

0: bardzo proszę.
1: Nowość w eterze.

Pójdziemy razem na Silent Cinema. Tak, Silent Cinema, nie Silent Disco. Zdziwiony? Będzie koc, będą słuchawki, będzie ucieczka od rzeczywistości. Prosto do świata kina, który zaskakuje, załamuje i rozkochuje. Dzisiaj piknik pod wiszącą skałą, czyli film opowiadający o tajemniczym zaginięciu trzech uczennic i nauczycielki. Będzie dużo emocji. Kino Muza zaczynamy o 21:30.

0: Jakie plany na niedzielny wieczór u ciebie?
1: No na niedzielny wieczór, no to finał mundialu. Niestety ostatni mecz tego turnieju.
0: A nie wiem, po co to będziesz oglądać, skoro już wiadomo, kto zdobył trofeum.
1: No Lech zdobył trofeum, no wiadomo. Właśnie. No najważniejszy talerz, ale no...

Małgolo, no weekend talk to me przed momentem na antenie afery. Małgolo, która swoją drogą też kiedyś aferowy epizod w swoim życiu miała, że siadała tutaj przy tych mikrofonach, przy których jest.

0: Sabat Bloody Sabat na antenie Radia Afera. Michale, teraz czas na pogodę, Bloody Pogodę.
1: Tak jest, Bloody Pogoda zdecydowanie. Ja tak patrzę na to, co mówią nam meteorolodzy i oni są chyba niezdecydowani niczym prawilni rabini.

0: Kulki, co w def nie jesteśmy, jak was spotkamy, to co najwyżej wam wręczymy wejściówki na żużel.
1: Na żużel tak, bo to chodzi o mecz PSŻ Poznań z Polonią Bydgoszcz. Ten mecz w niedzielę 19 lipca o godzinie 19 na Golęcinie.
0: Tak jest, czyli najbliższa niedziela, najbliższy wieczór. Z tego co wiem...

0: Raz, że tak naprawdę pogodowo bywa różnie, a zależy nam na tym, żeby ten turniej był na dworze. Dwa, że no, lipiec to jest jeszcze taki bardziej okres turniejowy, więcej turniejów się ogólnie dzieje. Mam wrażenie, że wtedy gracze są jeszcze bardziej zaangażowani, żeby na takie rzeczy przychodzić. I stwierdziliśmy po prostu, że bardziej w tym kierunku pójdziemy.
1: Wy chyba też sami rozgrzani jesteście z tego, co kojarzę, bo niedawno w Poznaniu, zdaje się, gościliście na innej imprezie tego typu.
0: Tak, tak. My sami gramy, jeździmy po turniejach tak naprawdę po całej Polsce. Żyjemy gdzieś tam tą koszykówką jako cała ekipa. I sami lubimy w takich imprezach uczestniczyć, dlatego też zdecydowaliśmy się organizować własną.
1: No właśnie, koszykówka 3x3 w Puszczykowie. Miejscowość w porównaniu do Poznania niewielka, a jednocześnie całkiem sporo drużyn uzbieraliście, bo jak patrzę na listę, to ona jest całkiem długa. To są chętni z samego Puszczykowa, czy macie już, można powiedzieć, szerszą renomę, szerszą rangę?
0: Nie, to nie są drużyny z całego Puszczykowa. Myślę, że gdzieś tam no, jest, mamy tą trochę szerszą rangę. Drużyny z Puszczykowa samego tak na dobrą sprawę są trzy, reszta to są drużyny gdzieś z okolicznych miast, Poznań głównie, gdzieś tam okolice Poznania i tak dalej. Więc no gdzieś tam to trochę szerzej wszystko działa.
1: Okej, okay, zagracie. No właśnie, jaki to będzie format, jak to będzie wyglądało jutro, bo jednodniowy turniej się szykuje, tak?
0: Jednodniowy, tak. Format jest, mamy łącznie 20 drużyn, które rozdzieliliśmy na 4 grupy po 5. W grupach są rozgrywki, każdy z każdym grają po jednym meczu. I z każdej grupy wychodzą po 2 drużyny. Dalej gramy standardową drabinkę pucharową, ćwierćfinały, półfinały, finały i oczywiście mecz o trzecie miejsce.
1: A zatem trochę tego grania, nawet dla tych, którzy odpadną teoretycznie szybko w fazie grupowej, trochę tego grania będzie, ale chyba tylko nie o granie takie, nazwijmy to, turniejowe u was chodzi, prawda?
0: Tak, tak. My staramy się jednak, żeby ten event był czymś więcej niż samym turniejem. Oczywiście turniej jest głównym tutaj powodem, dla którego się zbieramy, jednak staramy się, żeby po prostu działo się dużo dookoła. W planie przede wszystkim takim punktem głównym jest pokaz wsadów z udziałem topowych bankerów z całej Polski tak naprawdę. Organizujemy też dużo atrakcji dookoła samego eventu, jak strefę gastronomiczną, jak na przykład strefę performance z testami motorycznymi tutaj przy pomocy naszych partnerów. Ściankę graffiti, na której będzie można podziwiać, jak lokalny artysta maluje po prostu graffiti, też widzowie będą mogli w tym uczestniczyć.
1: Ono będzie też koszykarskie, tak, graffiti? Pozwolisz ci przerwę? Czy to będzie, czy jeszcze sami nie wiecie może?
0: Tak, to graffiti będzie nawiązywało do naszej tutaj organizacji 040 Basket, też do Puszczykowa, miasta, z którego tutaj się wywodzimy, które nas wspiera w organizacji. Więc będzie to taka, powiedzmy, lokalny mural z elementami koszykówki.
1: Co jeszcze? Poza tym, co wymieniałeś, jak coś przerwałem?
0: Jeszcze będzie z rzeczy, które mamy zaplanowane. Będzie na pewno konkurs trójek dla zawodników, to gdzieś na początku eventu. Będzie jeszcze strefa od naszego partnera, gdzie będzie można sobie pograć na konsoli w NBA 2K. No, więc tak będzie co robić poza tym.
1: Czyli
0: poza samym oglądaniem meczy.
1: Czyli krótko mówiąc, koszykówka w każdej odmianie, nie trzeba się zmęczyć, rzucać do kosza tego tam wysoko, tylko można po prostu wziąć padę albo spray i też ta koszykówka w jakiejś formie będzie. Jakiś plan B macie? No bo my tu w Poznaniu taką nieprzyjemną dosyć pogodę dzisiaj obserwujemy.
0: Tak, ja aktualnie jestem na boisku, na którym turniej ma się rozegrać. Tutaj staraliśmy się boisko zabezpieczyć najbardziej jak się dało różnymi plandekami ochronnymi. Na bieżąco monitorujemy pogodę, jednak w razie gdyby no, nie było możliwości rozegrać tego tutaj na boisku w Puszczykowie, mamy wynajętą halę w mieście obok, w Mosinie. Mhm. I jeśli pogoda nam nie pozwoli, to przeniesiemy całe wydarzenie tam.
1: No czyli, krótko mówiąc, pomysł pewnie padł gdzieś zimą, żeby zrobić to przy lepszej pogodzie i teraz pogoda wam figa spłatała.
0: No niestety, ironia losu.
1: No bywa i tak. Oby było tak, że w sytuacji, w której nie macie szczęścia w pogodzie, no to żeby chociaż na, nie wiem, później, czy to już będzie na parkiecie takim pod dachem, czy nie pod dachem, oby tego szczęścia było więcej. Wy sami gracie, czy tylko Gniezno się zajmujecie?
0: My jako organizatorzy tutaj będziemy bardziej sprawiać nad wszystkim pieczę z pomocą naszych wolontariuszy, więc my sami nie bierzemy udziału.
1: No dobrze, no to w takim razie to szczęście na parkiecie niech będzie dla waszych uczestników. Jutro, no właśnie, przypomnijmy jeszcze, co, gdzie, kiedy, w wersji A, w wersji B też możemy powiedzieć, w zależności od pogody.
0: W wersji A, na którą szczerze bardzo liczymy, to jest, zaczynamy o 12 na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Kościelnej 13 w Puszczykowie. Jeśli jednak pogoda nam nie pozwoli, to będziemy musieli przenieść turniej na halę przy ulicy Krasickiego w Mosinie, w mieście obok.
1: No dobrze, i tam zapraszamy na turniej 040 Basket Tournament, na czwartą już edycję, którą organizuje m.in. Jan Kwiatkowski, który z nami na łączach był. Dzięki jeszcze raz i powodzenia.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.

0: zapewnione. Także widowisko najwyższych lotów się na Golęcinie szykuje i ktoś z was tam się może wybrać razem z osobą towarzyszącą, jeśli napisze do nas pod numer 7148 takiego SMS-a, który złotówkę i 23 grosze kosztuje.
1: A w treści tego SMS-a to trzeba napisać afera i swoje imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jak poprawić humor w niedzielę wieczór.
0: No właśnie, bo ta niedziela wieczór to jest moment, kiedy to...

0: Przechodzimy teraz do Was z bardzo ważnymi wieściami, bo dużo się pozmienia w poznańskiej komunikacji od sobotu, chociaż mam wrażenie, że co tydzień się dużo zmienia.
1: No tak, nie byłoby Poznania bez remontów. 6

Kolejna garstka i wieści z dróg. Teraz może nie ścisłe z poznańskich, ale spod poznańskich, bo w poniedziałek rozpocznie się remont na wiadukcie Poznań-Krzesinne nad autostradą

0: wyższy w całych Czechach, a z jego lśniącej elewacji wzdłuż całej wysokości wyrasta i wdziera się w bryłę gigantyczny, rdzewiejący wrak statku. Za tym prowokacyjnym konceptem stoi nie kto inny jak Dawid Cerny, ikona czeskiej rzeźby współczesnej. Top Tower nie będzie tradycyjnym apartamentowcem. Zaplanowano tam system co-livingu z około 250, a jakże, mikrokawalerkami. Zardzewiały wrak ma być z czasem gęsto porośnięty roślinnością, a cały budynek wykorzysta zaawansowane systemy zbierania deszczówki. Oczywiście projekt budzi skrajne emocje. Krytycy i historycy sztuki wprost oskarżają dewelopera o tak zwany greenwashing. Twierdzą, że ta gigantyczna pseudozielona rzeźba to tylko sztuczka mająca odwrócić uwagę od niezwykle gęstej zabudowy i pakowania ludzi do mikrokawalerek. Tu przychodzą mi do głowy słynne Bosco Verticale, które pod płaszczykiem zielonych wieżowców ukryły gigantyczne zużycia nieekologicznego betonu. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się już jutro o godzinie 11 w planie zagospodarowania eteru i oczywiście za tydzień o 17.30. Siemano i cześć!
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
4: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
5: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.00.

0: skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Kto panu, jak to pan nazywa się, pan zapraturuje?
1: Oczywiście nie każdy musi się z tym zgadzać. Moim zdaniem jest dosyć, nie tylko istotna, ale istotna w taki trochę przerażający sposób. Dlaczego? Ponieważ buduje się pewne napięcia, buduje się pewne narracje, są dyskursy, które bez przerwy o tym mówią. Mówiąc potocznie, nawijają. Politycy często są zainteresowani właśnie w budowaniu także takich napięć i podziałów. Wszystko po to, aby spolaryzować społeczeństwa, ich wyobrażenia o świecie i przyciągnąć na swoją stronę jak największą liczbę osób, swoich zwolenników i kontrastować ich z często współbraćmi, współsiostrami z tego samego społeczeństwa. I to również media społecznościowe, czy raczej platformy społecznościowe w ten sposób potrafią działać, że ludzie zamknięci w tych swoich bańkach coraz bardziej myślą w sposób, jakie te bańki medialne im podsuwają. Także rolą takich rzetelnych mediów byłoby pokazywanie różnorodności, wielorakości, różnych powiązań, a nie sprowadzanie wszystkiego do czynnika politycznego. Tak, że nie mogę z tobą rozmawiać, bo masz inne poglądy polityczne i tu się różnimy. Koniec, kropka. Są dziesiątki innych nici porozumienia i wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska, na rzecz wspólnoty lokalnej, mnóstwo rzeczy, albo solidarności społecznej. Mhm.
0: A pan już wspomniał o tym, że media i polityka tutaj grają na własny interes, natomiast jak to się dzieje, że ludzie tym procesom ulegają? To jest pewna niewiedza, pewien konformizm? Jak to pana zdaniem wygląda?
1: Nie sposób ludzi oskarżać o jakąś niewiedzę czy konformizm. To jest, nie wiem jak to wytłumaczyć, powiem szczerze, ale to jest pewne wciąganie się w pewne tryby i zamykanie się na inne impulsy, tylko pozostawanie właśnie w sferze takich informacji pobieranych, bądź to od mediów publicznych, na przykład Radia Afera, albo z tych właśnie platform społecznościowych, które są niezwykle radykalne, tam wszystko można powiedzieć, wszystko można zradykalizować, każdą głupotę napisać i myślę, że lekarstwem na to, czy jakąś antidotum na to jest pokazywanie, że bezpośredni kontakt, rozmowa z innymi, wyjście poza te światy medialne, a pójście, czy powrót raczej do światów społecznych jest tam drogą na uniknięcie tego typu polaryzacji właśnie.
0: Mhm. A czy pana zdaniem taka misja zniesienia polaryzacji, ona może się powieść obecnie? Ona ma rację bytu?
1: Nie wygląda to najlepiej, tak? To już jest takie pytanie. To już w tej chwili moje osobiste jakieś zdania, to nie wynika z żadnej specjalnej analizy. Myślę, że trudno, brniemy w to, czego przykładem jest na przykład postawa wobec Ukraińców, od fascynacji i pomocy po hejt tak zwany i odrzucanie. Ale musimy mieć tę nadzieję i bezustannie pracować nad tym, żeby jednak właśnie powiedzieć, że to na tym się nie kończy. Świat się nie kończy na mediach, świat się nie kończy na jednym wymiarze. Jesteśmy wielowymiarowi, są różni ludzie, różne społeczeństwa, różne sytuacje i to między innymi właśnie antropologia chce pokazywać, badając ludzi w ich codziennych sytuacjach, tak zwanych zwykłych zjadaczy chleba, zwykłych ludzi i pokazywać, że te relacje są naprawdę skomplikowane, a nie takie jednostronne, jakby to wynikało z przekazów medialnych albo w ogóle z tego świata, w którym się ludzie niechcący zanurzają. Praca jest od podstaw, to jest praca od szkoły, przez uniwersytety, po być może ograniczenia dostępu do takich mediów, przynajmniej dla tych najmłodszych. To akurat w dobrym kierunku moim zdaniem idzie. Mhm.
0: I taką myślą kończymy tę rozmowę. Moim gościem był dyrektor Instytutu Antropologii i Etnologii UAM oraz inicjator i współorganizator konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych, która odbędzie się w przyszłym tygodniu na UAM-ie, pan profesor Michał Buchowski. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: Dziękuję, do widzenia.

0: ważni jednak piłkarze jak Luis Palma, czy Alahyar Sayad Manesh, nowy nabytek, który miał problemy z uzyskaniem wizy, a natomiast w końcu ją uzyskał i mógł trafić do kolejorza, do zespołu, w sensie dołączyć do kadry. Natomiast, no właśnie, owy Sayad Manesh zdołał zadebiutować w wczorajszym spotkaniu. Co prawda wszedł dopiero z ławki, ale no nie zaprezentował się źle, nie zaprezentował się też jakoś błyskotliwie, natomiast jeszcze ma trochę czasu. Wystąpili dwa jeszcze inni debiutanci, tym razem już w wyjściowym składzie, Mateusz Lis, który wrócił po długim czasie między słupki klubu, w którym się wychował, no i zagrał też solidne spotkanie mimo straty gola, no to zanotował bardzo ważne interwencje. Poza tym Terry Egbe w środku obrony, który również był bardzo trudny do przepchnięcia przez rywala, pokazał tą swoją siłę fizyczną, z której jest, jakby wiemy, że to jest jego atut, i faktycznie pokazał, że potrafi ją, ten atut, wykorzystywać na boisku, na meczach na takim poziomie. No ale jednocześnie wielu piłkarzy, tych już znanych doskonale z występów w niebiesko-białej koszulce, co prawda akurat wczoraj Lechici grali w czarnych trykotach, natomiast już wystąpili ci znani piłkarze kolejorza i oni też spisywali się dobrze. Trener Frederiksen wskazywał też na to, że w tym meczu można było zaobserwować ewolucję stylu zespołu.
1: Jednym z naszych głównych celów na ten mecz było pokazanie wystarczająco kompaktowej gry w defensywie. Gdy wysoko ustawiamy linię obrony, a chcemy to robić jak najczęściej, musimy pracować całym zespołem z odpowiednią intensywnością. To się udało. Oczywiście były momenty, kiedy schodziliśmy niżej, ale dla mnie to też czasami jest w porządku.
0: I to takie fajne podsumowanie tej rywalizacji, no bo kolej już bardzo dobrze wyglądał w budowie akcji. Co prawda miał trochę problemów z ustawieniem Górnika Zabrze, dobrą organizacją gry Zabrzan, bo przez pierwsze minuty było ciężko w kontekście tworzenia sobie jakichś sytuacji podbramkowych, takich klarownych. Natomiast w kluczowych momentach ten impet, to ta jednak jakość ofensywy zespołu Frederiksena była widoczna, no i stąd te trzy bramki, właściwie cztery, no bo jeszcze w końcówce mieliśmy jedno trafienie, ale nieuznane ze względu na spalonego. To, co też mogło zwrócić uwagę kibiców, bo chyba niezbyt akurat, jeśli chodzi o telewidzów, którzy mogli to oglądać to spotkanie sprzed telewizora, natomiast na pewno tych, którzy, ale też mogli widzieć zdjęcia po prostu ze stadionu, no to transparent o bardzo ciekawym temacie z podpisem łączy nas, nie wiem, czy mogę powiedzieć, pewien rodzaj napoju wyskokowego, który kojarzymy z Cezarym Kuleszą, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, więc jeżeli ktoś się orientuje w tematach, to dobrze wie, o jaki napój chodzi. No i właśnie podobiznę naszego wielce panującego prezesa z kabanosami w ręku, co jest takim nawiązaniem do tego, że mecz o Superpuchar pierwotnie miał odegrać się we Wrocławiu, na Tarczyńskiej Arenie. No jak wiadomo, wymieniona przeze mnie firma jest sponsorem tytularnym tego stadionu, no i też jednym z sponsorów Polskiego Związku Piłki Nożnej. No i ostatecznie jednak mecz odegrał się na deskach Enea Stadionu, że tak to określę teatralnie, no ale swój wyraz niezadowolenia pokazali kibice. Natomiast to zapełnienie trybun było znowu niesamowite, bo w zeszłym sezonie na Superpucharze udało się Lechowi uzyskać komplet widowni. W tym sezonie bodajże ponad 37 tysięcy. Na pewno bardzo blisko było tej znowu wypełnienia pełnego stadionu. No i na to zwrócił uwagę nowy nabytek Lecha Poznań, wspomniany Terry Egbe. Powiedział po prostu, że imponują mu kibice Lecha.
2: O, są wspaniali. Zawsze dobrze jest móc cieszyć się z fanami i wchodzić z nimi w relacje. Kibice przyszli tłumnie i wspierali nas przez cały mecz. Świetnie się z tym czułem.
0: Posłuchajmy jeszcze może Mateusza Lisa, drugiego z debiutantów. Tak trochę ich zapowiedziałem wcześniej niż powinienem, natomiast możemy do nich.

0: My pokazaliśmy charakter, dobrą grę na pewno, bo dzisiaj my się zasłużyliśmy na to zwycięstwo. I dla mnie osobiście to gabloty trofeum, także bardzo jestem szczęśliwy.
1: No i ten nowy tandem stoperów, Wojciech Mońka, Terry Egbe, też spisywał się solidnie i Mateusz Lis napomknął również, że przed sobą ma parę świetnych defensorów.
0: Super piłkarze, jeden i drugi, także tutaj nie będziemy się żadnych problemów. Potrzebujemy czasu, żeby się zgrać jako nowy w zespole. I ja, i Terry, każdy mecz, każdy trening, każdy dzień spędzony razem będzie nam wychodził na dobre. Tego potrzebujemy i na pewno ta współpraca będzie wyglądała z każdym meczem coraz lepiej.
1: Sporo pogadałem. Myślę, że na tym możemy skończyć temat Superpucharu Polski. Teraz już tylko czekać do wtorku, kiedy Lechici rozpoczną rywalizację o Ligę Mistrzów w bodajże drugiej rundzie eliminacji rywalem Kolejorza. To chyba moja pomyłka, chyba trzeciej rundzie eliminacji, bo teraz to taki awans, przepraszam bardzo. W każdym razie rywalem Kolejorza w eliminacjach będzie duński, a Aarhus GF, więc rywal ciekawy, mistrz Danii. Zobaczymy, jak to pójdzie. Lech raczej jest faworytem tego spotkania, ze względu na to swoje doświadczenie z pucharów. Natomiast atutem rywala będzie to, że wystąpi u siebie, no bo pierwszy mecz będzie na wyjeździe, no a rewanż 8 dni później w Poznaniu. I możemy jeszcze zapowiedzieć to, że w sobotę z kolei w Poznaniu Lech zmierzy się z Krakowią w pierwszym meczu Ekstraklasy. Oczywiście o tym wszystkim będziemy informować na antenie Radia Afera. Tymczasem Łona, Konieczny i Krupa z piosenką Kocyk.

gościom na rynku. Wzmocniła formację obronną. To był to kolejny transfer do obrony po przyjściu Arkadiusza Najemskiego. Do Zielonych dołączył Aleksander Azacki, 32-letni obrońca, więc znowu stawianie na doświadczenie. No nie Polak, jak można było usłyszeć, jest to zawodnik z Ukrainy, ale już troszkę grający na polskim gruncie, no bo w poprzednim sezonie reprezentował barwy Polonii Bytom. W ogólnie w Polsce grał od 2023 roku, grał w Arce Gdynia, no a potem właśnie trafił do Polonii. Łącznie na poziomie pierwszej ligi rozegrał 56 występów, także jakieś przetarcie ma. Grał również w meczach eliminacyjnych do europejskich pucharów, a poza tym to również młodzieżowy reprezentant Ukrainy, 13 występów, ale wiadomo, że to jest taka ciekawostka bardziej, no bo gdzie młodzieżowa kadra Ukrainy, a 32-letni zawodnik, no to już jednak sporo czasu minęło od tego czasu. Natomiast 192 centymetry wzrostu, jakby to były metry, to byłby to ogromny piłkarz. Lewa noga, więc prawdopodobnie będzie występować jako półlewy defensor. Taka rywalizacja dla Dmytro Avdijewa, albo po prostu Dmytro Avdijew będzie grał, nie wiem, na środku tego bloku defensywnego, albo może na prawej stronie, chociaż tam raczej Kacper Lepczyński. Natomiast no zobaczymy, jak to ułoży trener Maciej Tokarczyk, a Azacki podpisał kontrakt do końca sezonu 2026-2027, czyli tego, który właściwie w Ekstraklasie się zaczął, a w pierwszej lidze dopiero zacznie. No w Ekstraklasie też jeszcze się nie zaczął w sumie, no bo to był Superpuchar Polski, to nie. Ale zaraz się zacznie. Ale jest jeszcze tam opcja przedłużenia kontraktu o kolejny rok. I w tematach transferowych to tyle, przynajmniej tych piłkarskich, ale ja chciałbym zaprosić was na troszkę muzyki i potem przejdziemy do tematu Politechniki, taki rym i tam troszkę o transferach, ale przede wszystkim o Eurolidze, która powolutku się zbliża dla poznańskiej koszykarskiej drużyny.

SMS PZK Łomianki, tam notowała 4,5 punkta na mecz oraz 5 zbiórek na mecz. Zresztą reprezentowała na arenie młodzieżowej zespół z Lublina podczas młodzieżowych mistrzostw Polski U19, z którym wywalczyła 4. miejsce, więc no jest to zawodniczka o dużym potencjale, no i na pewno w Politechnice będzie mogła się jeszcze bardziej rozwinąć, no i być może też już pomóc zespołowi trenera Szawarskiego w awansie do Euroligi, a jeśli nie, no to w fajnym zaprezentowaniu się na europejskich parkietach w Eurocup. Natomiast przedłużony kontrakt został z Maliną Piasecką. Ona będzie reprezentować dalej barwy Politechniki, to kluczowa zawodniczka tego zespołu. Jej statystyki, no to prezentują się tak: miała 7,8 punktu na mecz, 2,8 zbiórki i 2,6 asysty, no i 30 minut gry na mecz, więc widać, jak wiele grała, jak była bardzo ważną zawodniczką pod względem punktowania i ogólnie właśnie przez usprawniania gry zespołu Wojciecha Szawarskiego. No i tak, myślę, że jeżeli coś będziemy się dowiadywać w kwestii Politechniki, to będziemy o tym informować. Teraz PZ Nun, Szósty Zmysł, a potem wrócimy z Mistrzostwami Polski U23 oraz terminarzem Ligi Centralnej.

0: tych rozgrywkach 12 zespołów. Ostatnia seria meczów przewidziana jest na termin 30 kwietnia do 2 maja 2027. Z kolei, jeśli chodzi o mężczyzn, no to ta liga będzie liczyć 14 drużyn. Kolejka inauguracyjna odbędzie się również w dniach 11-13 września. Natomiast zakończenie sezonu jest już planowane trochę później, no bo też tych meczów będzie więcej, 26. No i zakończenie sezonu zasadniczego nastąpi w dniach 21-23 maja. Natomiast nadal trwa procedura uzupełnienia wakatów, no bo brakuje jeszcze po jednym zespole na każdą ligę, zarówno ligę centralną kobiet, jak i mężczyzn, tam po jednym zespole. Natomiast no, przewidziano jednak te 12 zespołów w kobiecych rozgrywkach i w męskich rozgrywkach 14. Jeśli chodzi o poznański zespół piłki ręcznej Poznań, no, czyli tego zespołu występującego w kobiecych zmaganiach, no to on zainauguruje rozgrywki rywalizacją z UKS-em dziewiątką Legnica. To będzie mecz u siebie. Natomiast w drugiej kolejce pojedzie już na wyjazd, zagra z AZS-em AWF. Jeszcze to może ta trzecia kolejka, więc te pierwsze trzy kolejki piłki ręcznej, no to znowu mecz u siebie z Samborem Czew, więc to będzie szansa na dobry start pod kątem takim, że więcej tych meczów piłka ręczna rozegra u siebie, no bo dwa. Natomiast jeśli chodzi o zespół poznański, jego Grunwaldu Poznań, WKS-u Grunwaldu Poznań, no to on również rozpocznie rozgrywki u siebie. Zmierzy się z AZS-em AWF Biała Podlaska. W drugiej kolejce zmierzy się z siódemką Miedzią Legnica. To już mecz, no właśnie, wyjazdowy. Natomiast trzecia kolejka, no to właśnie tutaj nieznany jeszcze rywal, mamy ten wakat, więc dopiero rywala w trzeciej kolejce Grunwald pozna, no gdy ten wakat zostanie uzupełniony. Natomiast na pewno Grunwald zagra u siebie, więc też dwa mecze u siebie, jeden na wyjeździe na te pierwsze trzy kolejki. Fajnie, no bo będzie można poobserwować szczypiornistów Grunwaldu w Poznaniu. Jeszcze można wspomnieć o tym, że w składzie do nowych rozgrywek męski zespół przystąpi w dosyć mocnym składzie, no bo zostają filary: Filip Tarko, Jakub Wysocki, Piotr Nowicki, Dawid Krzywicki, Kasper Siejek, Mikołaj Przybilski, Jakub Bujnowski oraz Mikołaj Płoski. Oni podpisali nowe kontrakty. Poza tym udało się wzmocnić zespół o czterech zawodników: Krystiana Szostaka z Wisły Płock, Jakuba Cużytka z Azotu w Puławy, Nikodema Arciszewskiego, tu akurat użyczenie szkoleniowe ze Sparty Oborniki, no i Borys Gawałkiewicz, który jest zresztą wychowankiem MKS-u Poznań, ale trafił do zespołu z SMS-u ZPRP Kielce. Więc tak się prezentuje terminarz na nadchodzące, no jeszcze trochę do nich jest, ale już powolutku się zbliżające zmagania w piłce ręcznej. No i po piosence Kamila Wrony, Palor Mortis, poruszymy jeszcze temat zmagań studenckich w Salerno oraz zmagań Magdy Linet w Atenach.
1: Nie będziesz

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

250, no i tam na kortach twardych. Ma miejsce już w zawodach głównych, ogólnie Prag wspomina całkiem miło, bo dwa lata temu została tam triumfatorką, natomiast to było na mączce te zmagania, no ale może ta Praga ostatecznie okaże się dla niej znowu miłym miejscem. No i teraz taka zapowiedź jeszcze, jeśli chodzi o zmagania studenckie, no bo od 18 lipca do 1 sierpnia będą odbywać się zawody europejskich igrzysk akademickich. Zmierzy się w nich ponad 4500 sportowców, studentów z całej Europy. Odbywają się w włoskim Salerno. Salerno Salernitana, fani piłki nożnej będą kojarzyli. Na Półwysep Apeniński wybrały się też polskie reprezentacje 10 polskich uczelni, które no oczywiście zamierzają walczyć o medale. To już 8. rywalizacja w ramach EUG. Powstała ta impreza w 2012 roku. Ostatnie dwie edycje odbyły się w Łodzi oraz w Debreczynie i Miszkolcu. Zebrały tam ponad 400 uczelni. No i jako gospodarze, jakby wspominając te dwie ostatnie edycje, no to udało się zdobyć 83 medale, wygrywając klasyfikację państw, więc to było bardzo udane igrzyska w Łodzi. Natomiast na Węgrzech wyglądało to już trochę gorzej, bo 26 razy udało się stanąć na podium i to dało ostatecznie 7 miejsce. No ale teraz już na taką wysoką zdobycz nie będzie szans, no bo w programie zawodów nie będzie sportów walki. No a ogólnie studentom przyjdzie rywalizować w 13 dyscyplinach, w koszykówce 3x3, badmintonie, koszykówce, piłce ręcznej i plażowej. To jest takie bardzo ważne, trzeba to ująć, siatkówce plażowej, piłce nożnej, futsalu, piłce ręcznej, też tej już na parkietach, padlu, rugby, siódemek, tenisie stołowym oraz siatkówce. Jeśli chodzi o poznańską reprezentację, no to jedna. Będzie, mianowicie akademiczki AZS-u UAM-u Poznań zmierzą się w rozgrywkach futsalowych. Od 18 do 24 lipca one będą się odbywały. No a poza tym w tych innych zmaganiach, no to już inne polskie drużyny, no kiedy już zawodniczki UAM-u zakończą swoje zmagania, no to na pewno o tym chętnie opowiemy, no bo jednak ostatnio też udało się w zmaganiach Ekstraligi Kobiet futsalowych przecież zdobyć 3. miejsce, więc na pewno UAM Poznań będzie tutaj ciekawym smaczkiem do obserwowania. No i tym akcentem zakończymy dzisiejszą audycję. Ja bardzo Wam dziękuję za to, że słuchaliście nas przez blisko godzinę, szczególnie, jak już mówiłem wcześniej, to krekotanie to mogło być ciężkie. Natomiast tak, realizował audycję Jakub Jamrus, prowadził ją Mikołaj Dils. No i co? Ja życzę miłego weekendu.

całkiem fajny, ponieważ czy przeżyliście kiedyś coś takiego jak Silent Disco? Bo ja na przykład nie i myślę, że może nawet się wybiorę właśnie 18, czyli już jutro w sobotę na Plac Wolności, ponieważ mamy dla was do wygrania wyjściówkę podwójną na właśnie Silent Disco na Placu Wolności. Jak to wygląda? Zakładacie sobie słuchawki, które tam oczywiście na miejscu dostajecie i tańczycie do muzyki razem z innymi ludźmi. Jeżeli chodzi o zasady konkursu, no to wysyłamy tradycyjnie SMS-y na 7148. Na początek piszemy słowo afera, następnie swoje imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. To pytanie tym razem jest takie, że jaki taneczny hit kojarzy wam się, czy w ogóle taneczny utwór kojarzy wam się z waszym dzieciństwem. Jeżeli chodzi o jaki jest koszt SMS-a, to złoty 23. No i tradycyjnie zwycięzcy zostaną poinformowani drogą SMS-ową już po audycji. Jeżeli chodzi o to pytanie, no właśnie, jaki taneczny hit, piosenka wam się kojarzy najbardziej z waszym dzieciństwem, no to ja na przykład odpowiem, że zdecydowanie ten utwór z roku 2011.

A w tym tygodniu, płytą tygodnia, Przebiśniegi, Sen Multiplayer, czyli ich drugi album studyjny. I jak sami o tym albumie piszą, jest to jakby zapis snów. Każda piosenka jest osobną krainą, czasem jasną i taneczną, czasem duszną, ciemną, albo zawieszoną gdzieś między wspomnieniem a przeczuciem. Łączą gitarowe brzmienia z elektroniką, klubowym pulsem. Jeżeli chodzi o sam tytuł, bo to też jest ciekawe, ma on dwa znaczenia. Z jednej strony sam album i ten tytuł opowiada o dwójce bohaterów, którzy spotykają się wyłącznie we śnie i nie potrafią odnaleźć się na jawie, a z drugiej mówi o muzyce jako o wspólnym doświadczeniu, o tym, że piosenka może stworzyć osobną przestrzeń między zespołem a słuchaczem. Na koncercie, w radiu, w słuchawkach, w pokoju, do którego nikt inny nie ma dostępu. Także znowu, na pewno jest to pewnego rodzaju doświadczenie takie intymne, osobiste dla autorów. Do tego ja myślę, że po prostu ten Sen Multiplayer może odnosić się trochę do tego vibe'u, jaki tutaj Przebiśniegi prezentują, ale to myślę, że się sami przekonajmy. Posłuchajmy zatem utworu rozpoczynającego album Sen Multiplayer, który nosi tytuł Porcelana.

pierwszą dzisiaj, tak, mimo że już mamy 20 minutę aferytmu, pierwsza dzisiaj propozycja, no to brzmienie znowu dość delikatne, dosyć takie właśnie elektroniczne. Kelela, czyli autorka tekstów, piosenkarka, artystka muzyczna ogółem, wydała ostatnio swój kolejny już album, New Avatar, płyta, która była dosyć mocno wyczekiwana, tak mi się wydaje. Znalazło się na niej także mnóstwo znanych nazwisk poza nią. No między innymi także na przykład Pink Pantress, z którą zaraz kolaborację usłyszymy. Co mogę jeszcze powiedzieć o tej płycie? No na pewno warto przesłuchać, jest ona dosyć zróżnicowana, tak brzmieniowo, no i pod względem tego, ilu tutaj ciekawych gości zaprosiła do współpracy. No i to także jest zdecydowanie letnie brzmienie. Posłuchajmy.

To była Kelela oraz Pink Panthers w ich wspólnym utworze The Bridge, który pojawił się na nowej płycie tej pierwszej artystki. Płyta, tak jak już mówiłem, bardzo zróżnicowana, dosyć spokojna. Myślę, że też w tym utworze było to słychać. Takie R&B, połączenie kobiecych wokali, to jest coś, co zdecydowanie ma swój vibe. Także posłuchajcie, jeżeli wam się to spodobało w całości. No a teraz zmieniamy zdecydowanie nastrój, bo jak to piątkowy aferytm bez ciężkiego gitarowego łojenia. Utwór, który zaprezentuję, wydaje mi się, że wręcz można powiedzieć, że dosyć ostatnio był popularny, tak w internecie na przykład, ze względu na swoją tematykę. Chodzi o nowy singer zespołu Chat Pile o tytule Pen IS Mall. No jest to taka zabawa słowna, ale jest to napisane z odstępami i tak to też przeczytałem. Natomiast sam utwór opowiada o nadal, no niestety, obecnym, tylko może w innej trochę formie, problemie, czyli wyzyskiwaniu pracowników przez korporacje, przedsiębiorstwa i tak dalej. O tym, jak czasami ludzkie warunki panują w pracy, zwłaszcza tej fizycznej, ale nie tylko, i do jakich rzeczy muszą się uciekać pracownicy, którzy no, próbują po prostu żyć normalnie. Myślę, że ważna tematyka społeczna, warto się wczytać w tekst, bo wsłuchać będzie trochę trudno. No i oczywiście osoby o takich, powiedzmy, z alergią na metal, ostrzegam, że będzie to dosyć głośne i intensywne.

to Chad Pyle i ich najnowszy singiel Pen Is Mall. No było to intensywne, to zdecydowanie. Bardzo ciężkie, metalowe, ale i takie rzeczy gramy na aferytmach. Sludge metal jak najbardziej. Jeśli chodzi o ten zespół, to będzie można go usłyszeć na OFF Festiwalu już w tym roku. Myślę, że bardzo polecam. Na pewno będzie to wspaniałe show. No ze względu na zarówno takie społeczno-polityczne tło samego zespołu, jak i to, że no, dają czadu zdecydowanie. Czy my będziemy dalej dawać czadu? Chyba nie, ale gitary także będą, bo nie każdy wie, że pani, która się nazywa Carly Rae Jepsen i która wydała hit Call Me Maybe na przykład, z którego myślę, że wszyscy ją znają, nadal tworzy muzykę, ma już 40 lat, nadal tworzy muzykę i poza tymi jej największymi hitami, zwłaszcza tym jednym z 2012 roku, który no zdecydowanie był jej najsłynniejszym, to naprawdę dużo jakościowej muzyki wychodzi spod jej pióra, chciałoby się rzec, spod jej po prostu marki osobistej. Teraz wydała zresztą nowy singiel, który jest moim zdaniem naprawdę fajny, no i pokazuje ją też od takiej bardziej właśnie gitarowej, poprockowej strony. Posłuchajmy zatem Carly Rae Jepsen i jej singiel On Wires.

No, czy takiego brzmienia byście się spodziewali po autorce hitu Call Me Maybe? Ja szczerze nie, chociaż wiedziałem, że robi naprawdę dobrą muzykę. Po jej późniejszych wydaniach, na przykład z 2015 roku, album Emotion, jeden chyba z najlepszych popowych albumów zeszłej dekady, też warto posłuchać. No, a my znowu zdecydowanie zmieniamy brzmienie, zmieniamy nastrój i przechodzimy na łamy rocka progresywnego, jak dla mnie, zdecydowanie, ponieważ Hesse Kassel, przepraszam, jest to nazwa byłego państwa wchodzącego w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego na przykład, ale nie tylko, ponieważ jest to także chilijski zespół grający właśnie rock progresywny, post-rock, jazz rock, dużo jest tutaj tych gatunków, oni należą do nowej chilijskiej sceny, czyli takiego ruchu muzycznego, który właśnie od paru lat bardzo mocno wybija się gdzieś z tej muzyki undergroundowej, który właśnie, no, jak sama nazwa wskazuje, skupia tą chilijską muzykę alternatywną, muzykę, która dużo czerpie na przykład z brytyjskiego windmillu, ale także właśnie z jakichś takich bardziej eksperymentalnych, awangardowych przedsięwzięć. Sam zespół Hesse Kassel to zespół, który jest porównywany przez dziennikarzy do na przykład Godspeed You Black Emperor Swans czy Black Country New Road, czyli wiemy, że będzie post, ale tak jak mówiłem, również progresywnie, dosyć na pierwszy rzut oka, chaotycznie, ale myślę, że to jest naprawdę świetna muzyka. Morir Saltando, tak nazywa się ich album sprzed 2 dni i wybrałem jeden z krótszych utworów, ponieważ jak przystaje na prog rock, one są tutaj dosyć długie. Posłuchamy tak czy tak dość długiego, bo 6-minutowego prawie utworu pod tytułem Mariposa.

To był właśnie Hesse Kassel z ich najnowszym albumem. Tak brzmi chilijska nowa, chciałem powiedzieć nowa fala, no, nowa fala muzyczna, można tak powiedzieć, nowa fala art rocka, upraszczając. No pora na kolejną rocznicę, ponieważ prawie dokładnie 32 lata temu zadebiutował nie kto inny jak właśnie Elliott Smith.

Można powiedzieć, że pierwsza piosenka wydana przez Eliota Smitha, Roman Candle, z jego debiutu o tej samej nazwie. Rok 94. No, Eliota niestety nie ma z nami od 23 lat już, ale jego muzyka pozostała i nadal brzmi tak samo dobrze. Jeżeli chodzi o twórców niezależnych, to bardzo to było odkrywcze, co powiedziałem, bo tutaj myślę, że większości można by to przypisać, ale no zdecydowanie Paranul jest to człowiek, który gdzieś w tym, no powiedzmy, undergroundzie siedzi. Jest to artysta z Korei Południowej, urodzony zresztą w 2001 roku i niezwykle go podziwiam ze względu na to, że założył już 4 projekty muzyczne i w tym wydał naprawdę mnóstwo świetnej muzyki i to takiej, która też w pewnej niszy znalazła dosyć spory rozgłos i wydaje dalej. Jest to artysta, który tworzy w gatunku shoegaze, no i dalej shoegaze'owo pozostajemy. Także jego najnowszy singiel nosi tytuł Remaining, oczywiście w tłumaczeniu na język angielski, i brzmi tak.

To Paranul i jego najnowszy single Remaining. My pozostaniemy w klimatach gitarowych. Bardzo się pospieszę, żeby jeszcze zdążyć dwie piosenki puścić. Biba Dubi, czyli już artystkę, którą no undergroundową nazwać nie można, ponieważ sporo jakichś takich hitów wypuściła. Dosyć indie, ale jednak na pewno nie undergroundowych. Wydaje teraz nową płytę. Jest to jeden z singli, które zapowiadają i muszę przyznać, że robi na mnie to bardzo duże wrażenie, ponieważ jest to dosyć znaczna zmiana stylu w porównaniu z tym, co wcześniej prezentowała. No i kurczę, brzmi to naprawdę nieźle.

O, Bidabubi, bardzo, bardzo ciężka nazwa, ale to nie ja jestem pierwszym i nie ostatnim, który się przejęzyczył ją, wymawiając ją z jej najnowszym singlem i w sumie tak chyba płytą z tego, co się orientuje. Natomiast utwór nosi tytuł Sun Has Set. Jeżeli chodzi o ostatnią piosenkę, jaką zakończymy, to jest taki uroczy zespół She's Green. Zespół, który gra głównie shoegaze, dream pop. I jak to brzmi? No brzmi to tak, jak zaraz się przekonacie. Mówił do was Nikodem Prokopowicz. Dziękuję za słuchanie. I no co mogę powiedzieć? Miłego wieczoru i do usłyszenia za tydzień, a nie jednak jutro na mojej audycji.

tutaj nie ma zawodników, którzy mieliby myślę, że szansę, żeby w ogóle stanąć w szranki z tym kolosem, gdyż tutaj jednak te 24 tygodnie, o których mówiłem wcześniej, to jednak przy tym wygląda no tak miernie, mówiąc tak delikatnie, bo jednak 81 tygodni na liście przebojów Radia Afera, jest to naprawdę duży wyczyn i to trzeba naprawdę czapki z głów ściągać i uznać tą potęgę, jeśli chodzi o ten kolejny utwór na miejscu 22. Pewnie już wiecie, o kogo chodzi.

dołoży do pieca, bo wcześniej na miejscu 12 mieliśmy gitarowe brzmienia, które były jednak delikatniejsze, a tutaj na miejscu 11 ten zespół naprawdę podkręci mocno gaina.

wam akurat przypadł dzisiaj do gustu. A my wchodzimy już w pierwszą piątkę listy przebojów Radia Afera i tym samym wchodzimy w taką sekcję listy, gdzie te wzrosty są bardzo duże i to naprawdę bardzo duże, gdyż zaczynamy tym piątym miejscem i jest wzrost aż o 14 miejsc i jest to Sweet 8-0.

0: nam się skończył praktycznie, więc dziękuję wam za uwagę i za bycie z nami tutaj na Aferze i śledzeniu listy przebojów Radia Afera. Za mikrofonem był Mikołaj Piekarzewicz, realizował mnie Paweł Zjeżdżałka, a na pierwszym miejscu usadowił się utwór, który jest adekwatny do sytuacji, która w tym momencie się dzieje, gdyż ta nazwa jest po prostu idealna właśnie w momencie tego zakończenia Aferzastej. Jest to utwór wykonawcy Jamani, a nazywa się Do widzenia.
1: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?

0: Mamy piątek, 17 lipca, godzina 22, tak jak przed chwilą zostało powiedziane w zajawce. To jest kolejna edycja, kolejny odcinek audycji Calcified, czyli Uwapieniowani. Mówi dla was Aleksander Znaniecki, realizuje mnie Aleksander Znaniecki. No i lecimy z muzyką.
1: Przed ciekawym wzrokiem zapłodziani po głowy przez długie godziny.
2: Gdy zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny,
1: palce miałaś na ośle skrwawione ich sokiem. Błąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe gruzy na słońcu wygrzewał liść chory. Złachmaniałych pajęczy naskrzyły się lisiory.
2: I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.
1: Duszno było od malin, której szepcząc rwała,
2: a szepnąc tylko wówczas na cicho w ich woni. Gdyś wargami wygarniał z podanej ci dłoni
1: owoce przepojone wonią twego ciała,
2: i stały się maliny narzędziem pieszczoty tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie jest na innych upojeń oprócz samej siebie.
1: I chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwo. I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu, żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła.
2: Urwałeś mnie dłonie, oddałam w skupieniu.
1: Ach,
2: chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.

0: śledzą nas, okradają z szczerych i ustronni. Z trudem
1: to, co przed chwilą usłyszeliśmy, tylko zatrzymam winyla. To była Krystyna Janda oraz Marek Grechuta. Sięgnąłem sobie tylko po okładkę winyla z płyty W malinowym chruśniaku. To jest zasadniczo płyta winylowa, która tak jak każda płyta ma dwie strony. Strona A to jest właśnie W malinowym chruśniaku Krystyny Jandy oraz Marka Grechuty. To są, tak jak słyszeliśmy, Krystyna Janda tutaj razem z Markiem Grechutą razem śpiewają oraz też jeśli chodzi o muzykę, to skomponował ją Marek Grechuta. Piosenki są do wierszy Bolesława Leśmiana. Natomiast z drugiej strony płyty znajduje się sama, jakby druga strona płyty zawiera piosenki, które śpiewa sama Krystyna Janda. Ona się nazywa Dancing. To są z kolei, tutaj muzykę skomponował Jerzy Satanowski, a tutaj tekstami są wiersze Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej. I zaraz sobie jeszcze powiemy trochę więcej o tej płycie. Natomiast zacznijmy właśnie od postaci Krystyny Jandy, ponieważ myślę, że większość z nas kojarzy ją bardziej jako aktorkę. W sumie ja nie kojarzę jej jakoś tak bardzo dobrze, bo myślę, że to już jednak moje pokolenie, w moim pokoleniu ona nie była tak bardzo popularna. Tutaj znalazłem informację, że pierwszy film, to był właściwie serial, w którym zagrała, to był serial z 1972 roku. To w zasadzie wtedy moi rodzice mieli 3 lata, więc to zupełnie, jeśli chodzi o mnie, to ciężko tutaj. Ciężko, żebym miał jakieś pojęcie o tym. Natomiast tak, Krystyna Janda, tak jak powiedziałem, aktorka, również właśnie wokalistka, brała udział w wielu projektach muzycznych, tutaj między innymi właśnie te dwa wymienione, które zdaje się, że były pierwszymi, w których brała ona udział. Poza tym jest ona również pisarką, reżyserką, felietonistką. Myślę, że też można jeszcze parę tam rzeczy czy zajęć znaleźć. No właśnie. I jak teraz sobie jeszcze wrócimy do tej płyty, ale to może za chwilę jeszcze do niej wrócimy, ponieważ najpierw bym chciał puścić inny kawałek, a w tym czasie odwrócę płytę winylową i będziemy mogli zagrać coś z drugiej strony płyty. Natomiast teraz przejdziemy trochę do innej płyty. To jest płyta z piosenkami, które napisała Agnieszka Osiecka. Płyta nazywa się Kobiety mojego życia. Została ona wydana w 2013 roku, więc to zdecydowanie jest coś nowszego. A tutaj z niej sobie zagramy właśnie tam też różne wokalistki. Nie wiem w sumie, czy to są tylko wokalistki, czy wokaliści też tam również występują, ale no są to różni artyści, których czy piosenki w wykonaniu różnych artystów, które łączy to właśnie, że zostały one napisane przez Agnieszkę Osiecką. No i tutaj sobie zagramy utwór Na zakręcie. Również wykonuje go właśnie Krystyna Janda. I natomiast jeśli chodzi o muzykę, to tutaj akurat skomponował ją Przemysław Gintrowski. Myślę, że tutaj też osoby, które słuchają starszej muzyki, będą kojarzyły to nazwisko, ale w takim razie myślę, że już zaraz sobie przejdziemy do tego utworu. Co tu jeszcze mogę powiedzieć o tym? Chyba myślę, że na ten moment tyle. Nie będę was zanudzał dodatkowymi informacjami. Zamiast tego posłuchajmy Krystyna Janda na zakręcie.

dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak w marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo.

każdą zimę, każdy świt na pół. Pan kocha swoją żonę. Pora wracać, bo papieros gaśnie. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Żona czeka. Pewnie wcale dziś nie zaśnie.

Chodźmy, bo papiery zgaśnie. Niedługo pan to czuje, będzie rano. Ona czeka, wcale dziś nie zaśnie.

moje życie się kolebie niczym baleja. Pora wracać, bo śpiewają zięby. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby, nim robotnicy wstaną.

Właśnie o tym zapomniałem wspomnieć, że to był występ live. No, teraz, tak jak mówiłem przed chwilą, cofniemy się jeszcze na chwilę do płyty Dancing, czy ciężko mi w sumie powiedzieć jednoznacznie, jaki jest tytuł tej płyty, ponieważ, tak jak mówiłem, każda ze stron jest jakby takim osobnym bytem trochę. Tutaj też jeszcze wspomnę, że obie tutaj, zarówno jedna i druga strona są nagraniami z programu telewizyjnego właśnie. Jeśli chodzi o stronę Dancing, to jest to z programu telewizyjnego Dancing w reżyserii Stefana Szlachtycza. Jeśli chodzi zaś o stronę w Malinowym Chruśniaku, tutaj z Grechutą, to zasadniczo jest to też program w program w Malinowym Chruśniaku, ale również w reżyserii Stefana Szlachtycza. Tutaj, tak, już patrzę szybko w moje notatki. Płyta została wydana w 1984 roku. To była właśnie ta wersja na winylu, którą tak naprawdę, która teraz zaraz będzie się kręcić na naszym gramofonie. Co jeszcze mogę o tym powiedzieć? Tak, więc w 1984 właśnie ukazał się. Patrzę jeszcze, czy tutaj jest informacja, kiedy ten program był emitowany, ale to zakładam, że w podobnym roku albo chwilę wcześniej. W każdym razie w 1984 ukazał się winyl, potem w 2001 roku mieliśmy reedycję, ukazała się wersja na kasecie, przepraszam, oraz na płycie CD.

pokolenie to chyba, jeśli się teraz nie mylę, nie będę tego mówił, bo nie chciałbym się pomylić, ale będzie to na pewno inna wersja z bardziej, powiedzmy, współczesnego filmu. Natomiast jeśli chodzi o Krystynę Jandę, to był film Człowiek z żelaza z 1981 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy. Więc to jest taka ciekawostka. W sumie nie słuchałem tej wersji, może też była ciekawa. Jeśli jesteście zainteresowani, no to wiecie, gdzie tego szukać. No, a myślę, że teraz przejdziemy sobie do muzyki i zagramy właśnie ze strony, to jest strona B, czyli Dancing. Zagramy sobie teraz utwór numer 6, który nazywa się Miss America. I tak jak mówiłem wcześniej, to jest tekstem tego utworu, jest po prostu wiersz Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej o tym samym tytule, więc myślę, że nie pozostaje mi tutaj nic więcej do dodania. Posłuchajmy.

i zmierzał podług swych kanałów i rzekł, że w całym świecie drugiej takiej nie ma. Nie patrz na mnie z gazety tak dumnie jak z tronu, bo dla niego jednego

to by było na tyle, jeśli chodzi o utwór Miss America. Co tu mogę powiedzieć o tym utworze? Myślę, że to już każdy z nas musi sobie

zadać pytanie, czy to do nas przemawia, co sądzimy o tym utworze. Mi osobiście on się podoba bardzo. Tutaj też, no właśnie, mam wrażenie, że jest coś w tej starszej muzyce właśnie polskiej, pewnie nie tylko polskiej. Jest coś takiego, czego... nie wiem do końca, z czego to wynika. Być może też z technologii, być może też... przepraszam, być może też z ograniczeń tak naprawdę sprzętu, który był wtedy wykorzystywany, czy to mikrofonów, czy to może mediów typu taśmy, na której to wszystko było nagrywane. W każdym razie ten wokal jest taki dość charakterystyczny, dość charakterystycznie to brzmi. Tutaj też kojarzy mi się trochę, jeśli chodzi o nagrania Anny German, to właśnie tam nie jestem znowu jakimś wielkim fanem, czy znaczy nie określiłbym się mianem fana, ale gdzieś mi się one właśnie pojawiły, posłuchałem sobie, wpadły mi w ucho. No i właśnie kojarzy mi się tutaj to trochę brzmieniowo właśnie z tymi nagraniami. Myślę, że można to lubić, można tego nie lubić. Natomiast mimo wszystko myślę, że ciężko się nie zgodzić, że cofając się w czasie i wracając do tych nagrań z roku, powiedzmy, tego 1984, no, że jest w nich coś takiego, co fajnie by było jednak może czasami do tego wrócić, czasami sobie to przypomnieć. Tutaj też myślę, że fajnie się to zgrywa z orkiestrą, ponieważ tutaj też w tych nagraniach przepraszam, tutaj też w tych nagraniach brała udział orkiestra, więc no myślę, że to było całkiem solidne przedsięwzięcie i że faktycznie fajnie, że został po tym jakiś ślad i myślę, że fajnie czasami sobie wrócić do tego. Tutaj też swoją drogą ta płyta, dostałem ją od znajomych, jest tutaj taki zapisek, od świętego Mikołaja, troszkę spóźnionego dla Moniki, Kraków 1985 rok, więc jeśli może Monika nas teraz słucha, to ją pozdrawiam. No, ale jakby widzimy tutaj taki kawał historii, myślę. No i myślę, że to dość fajna rzecz jest tak sobie czasami na to spojrzeć. Dobrze. Natomiast tak, tutaj zrobiliśmy sobie takie trochę skoki, bo właśnie na początku zagraliśmy w Malinowym Chruśniaku z tej płyty winylowej, potem przeskoczyliśmy do Na Zakręcie z płyty Kobiety Mojego Życia z tekstami Agnieszki Osieckiej. No i potem cofnęliśmy się do płyty Dancing, do płyty winylowej. Natomiast teraz, no technicznie niestety musiałem to tak zrobić, natomiast teraz znowu wracamy do tego środkowego utworu, do płyty z tekstami Agnieszki Osieckiej. I w sumie to też wyszło trochę przy okazji tego, jak planowałem tą audycję, bo w ogóle też w całym tym, powiedzmy, zamieszaniu zapomniałem powiedzieć, jaki jest motyw dzisiejszej audycji. Można się już chyba trochę domyślać, że będzie to po prostu polska muzyka. No właśnie, żeby też sobie zestawić to, co
ostatnio przedstawiałem, czy przedostatnio, co działo się na świecie z tym, co się działo w tym czasie w Polsce. W każdym razie, ucinając tutaj już te rozważania, to przejdźmy do kolejnego utworu. To jest utwór W żółtych płomieniach liści, który wykonują Skaldowie z Łucją Prus. I tak się złożyło, że właśnie przygotowując się do audycji, zupełnie niezależnie stwierdziłem, że to jest utwór, który musi się znaleźć w tej audycji, a następnie dowiedziałem się, że on pochodzi z tej samej, znaczy inaczej, nie że pochodzi, tylko znajduje się również na tej samej płycie Kobiety mojego życia. Natomiast to, co łączy te dwa utwory, bo on powstał też dużo wcześniej, jest właśnie to, że zawierają one słowa Agnieszki Osieckiej. No, a jeśli chodzi o resztę historii tego utworu, bo tu widzę, że już długo wejście trwa, więc żeby was nie zanudzić w ten piątkowy wieczór, żebyście nie zasnęli jeszcze, bo na pewno czekacie też na Thrashing Madness, no to zagrajmy sobie.

dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak w marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo.

każdą zimę, każdy świt na pół. Pan kocha swoją żonę. Pora wracać, bo papieros gaśnie. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Żona czeka. Pewnie wcale dziś nie zaśnie. A robotnicy wstają.

0: rozmaitych możliwości.
1: Przepraszam was, bo tutaj się chochlik wdarł. Dopiero teraz zauważyłem, że puściłem po raz drugi piosenkę na zakręcie z Krystyną Miandą, więc już w tym momencie to poprawiam i przechodzimy do piosenki W żółtych płomieniach liści. To jest Lucja Prus i Skaldowie.

Także odsłuchaliśmy tym razem już na pewno utworu W żółtych płomieniach liści wykonywanego przez Skaldów oraz Lucję Prus. Tutaj właśnie, jeśli chodzi o tekst, to autorką jest, tak jak mówiłem, Agnieszka Osiecka. Jeśli chodzi o muzykę, to skomponował ją Andrzej Zieliński, to jest właśnie członek zespołu Skaldowie. Jeśli chodzi o ten męski wokal, to był to z kolei Jacek Zieliński i on również gra w tym utworze na skrzypcach. To jest brat Andrzeja Zielińskiego, również członek zespołu Skaldowie. I tak, jeśli chodzi o sam utwór, to tutaj też wiąże się ciekawa historia z jego powstaniem, czy z pierwszym wykonaniem tak naprawdę, ponieważ miał on premierę w Opolu dokładnie 26 czerwca 1970 roku, więc widzimy, że to było ponad 10 lat przed tą płytą winylową Dancing czy w Malinowym Chruśniaku, 14 lat dokładnie wcześniej. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj też możemy na popularnym serwisie z filmami i reklamami, można by powiedzieć, znaleźć, czy też w innych źródłach na pewno możemy znaleźć różne wykonania tej piosenki. Tutaj też było jedno, znaczy inaczej, bo tam dokładnie nie pamiętam, jak to się nazywało, ale też jak sobie wyszukacie, to znajdziecie wiele, wiele różnych wykonań. Natomiast tak, też było na przykład wykonanie z Opola z 1977 roku, z kolei z 23 czerwca, więc to było niecałe 7 lat później i tam zafascynował mnie taki komentarz użytkownika Balbina 1324, który mówi, który brzmi tak, tutaj postaram się to w oryginalnym brzmieniu przytoczyć: mam tę płytę 33, przywiozłem ją do Francji w 1967 roku i następnie mamy 5 emoji serduszek. Jest to bardzo ciekawy komentarz, prawdopodobnie pochodzący z przyszłości, skoro mamy tutaj 1967 rok. Zastanawiałem się nawet, o co tu tak naprawdę mogło chodzić, skoro w roku 1967 ten utwór jeszcze nie był nagrany i nie mam tutaj zupełnie pomysłu na to, ale widzimy w takim razie, że w przyszłości ten utwór dalej ma swoich fanów. No, w każdym razie, co jeszcze mogę powiedzieć? Jest teledysk, powstał teledysk do tego utworu, który został nagrany w Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. Też polecam sobie obejrzeć. I jako ostatnią ciekawostkę, od tego utworu, od nazwy utworu, czyli właśnie W żółtych płomieniach liści, został nazwany odbywający się w Białymstoku Festiwal Piosenki Literackiej imienia Lucji Prus właśnie. To jest festiwal, który odbywa się od 2009 roku właśnie w Białymstoku. No i chyba tutaj z tego, co sobie przygotowałem, to myślę, że to starczy ciekawostek na ten moment. Jeśli wam się spodobał ten utwór, to tak jak mówiłem, polecam sobie obejrzeć
To pierwsze wykonanie można, polecam sobie obejrzeć inne wersje. No, a jeśli nie, no to cóż, już wysłuchaliście, wiecie jak to brzmi przynajmniej, możecie nigdy więcej do tego nie wracać. A my sobie przejdziemy teraz do kolejnej artystki. Właśnie też się tak złożyło, że dotychczas te piosenki, które zaprezentowałem, czy artystki, bo na początku mieliśmy Krystynę Jandę, także z Markiem Grechutą w pierwszym utworze. Później mieliśmy Lucję Prus, tutaj też ze Skaldami. Natomiast teraz znowu przejdziemy sobie do kolejnej wokalistki. To będzie Kasia Linz. I myślę, że najpierw sobie posłuchamy, a potem dopowiem, co to było i skąd to się wzięło. Tutaj akurat jest nagranie z 2020 roku, więc to faktycznie być może nawet nie, chyba nagranie projektu Trust, czy TRST, było z 2023 roku, jeśli mnie pamięć nie myli. W takim razie będzie to drugi najbardziej współczesny utwór, który został wyemitowany w tej audycji. Natomiast przejdźmy już, dajmy przemówić muzyce.

Także to był utwór Kobiety by Bukowski, jak usłyszeliśmy na samym końcu, w wykonaniu Kasi Lins, oczywiście z zespołem, z roku 2000, to była końcówka, bo to jest film, ukazał się, czy to nagranie ukazało się 11, zostało opublikowane 11 października 2020 roku. To też były już czasy, powiedzmy, takie nazwijmy covidowe. Natomiast sam właśnie tutaj występ nazywa się Czego dusza pragnie live show. Zapewne też właśnie przywołując okoliczności, które mieliśmy w tym czasie, to była też próba jakiegoś takiego wynagrodzenia, powiedzmy, czy zrekompensowania braku koncertów, czy też ograniczonej ilości koncertów, tak to nazwijmy. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Ogólnie to bardzo polecam odtworzyć sobie, obejrzeć cały występ. Tutaj też uważam, że jest on ciekawy, jeśli chodzi o stronę wizualną. I tutaj wam sprzedam taką ciekawostkę. Przepraszam, ponieważ w zespole Kasi Lins występuje Karol Łakomiec. On, jeśli się nie mylę, to gra na gitarze, takiej powiedzmy zwykłej. W sensie to jest chyba gitara elektryczna, natomiast chodzi mi o to, że Kasia Lins gra na basie, chociaż nie wiem czy w niektórych utworach nie gra znowu na gitarze. Natomiast, no właśnie, jeśli chodzi o tego Karola Łakomca, to oprócz tego, że jest on właśnie członkiem zespołu Kasi Lins, to jest on również operatorem filmowym. Tutaj też w opisie tego wydarzenia, znaczy tego występu, czy tego filmu, tego materiału możemy znaleźć informację, że właśnie jest on, Karol Łakomiec jest autorem zdjęć oraz jest on również twórcą wszystkich teledysków Kasi Lins, więc myślę, że to też był taki czynnik, czy taka osoba, która też w jakiś sposób sprawiła, że ten występ, oprócz właśnie strony muzycznej, która uważam, że jest bardzo dobra, również od strony wizualnej jest bardzo, znaczy myślę, że można śmiało powiedzieć, że się wyróżnia na tle, powiedzmy, innych tego typu materiałów. Tutaj też, jeśli chodzi o scenografię, no to są bardzo ciekawe sceny. Tutaj każdy utwór, można powiedzieć, że odbywa się w jakimś innym otoczeniu. Tutaj też na przykład widzimy Kasię Lins, jak pomiędzy utworami przechodzi z jednego pomieszczenia do innego. Też tutaj w tym nagraniu wystąpili gościnnie inni muzycy. Tutaj mogę wymienić między innymi, znaczy spoza muzyków jeszcze na samym początku jest Anna Gacek. Tam mamy takie trochę, powiedzmy, pewnego rodzaju wprowadzenie do tego, czy jakiś taki sam początek, który też już jest, powiedzmy, w takim onirycznym trochę klimacie, takim trochę, nie jest to na pewno realizm. Jest tutaj też właśnie, jeśli już chodzi o muzyków, to Czesław Mozil, Błażej Król, Iwona Król, z tych, których tutaj akurat najbardziej kojarzę.
I tak jak mówię, polecam sobie po prostu obejrzeć całość. Dla mnie jest ona hipnotyzująca wręcz. Potrafię sobie to włączyć i po prostu cały czas utrzymuje to gdzieś moją uwagę właśnie i ta strona wizualna, i strona muzyczna. I po prostu obejrzeć to od deski do deski. Też właśnie to, co mówiłem, że jest to, myślę, dość płynnie wszystko poprowadzone. Nie ma jakichś takich, nie wiem, przerw, dziur czy jakiś luk w tym wszystkim, więc faktycznie fajnie to wszystko sobie płynie. Tak, więc myślę, że tutaj możemy już zamknąć na ten moment temat Kasi Linz. Ja chciałbym puścić jeszcze, na pewno mam przygotowany utwór końcowy. Tego jeszcze nie mogę zdradzić, co to będzie. Natomiast widzę, że zmieści się jeszcze jeden utwór w międzyczasie. I chciałbym zagrać zespół, czy projekt Why Bother. To też tutaj mamy, jeśli chodzi właśnie o pierwszą płytę tego projektu, o tym samym tytule, to jest ona z 2021 roku, więc tutaj też mamy, powiedzmy, podobne ramy czasowe, co właśnie Kasia Linz, czy konkretnie ten projekt, czy to nagranie, ten materiał właśnie, którego też fragment odsłuchaliśmy. Tutaj z kolei też z tego, co kiedyś sobie czytałem, to inspiracją do powstania tej płyty, czy ogólnie też słychać to w utworach, były protesty, czy ten czarny protest, czy ogólnie protesty kobiet, które odbywały się w tym czasie. I myślę, że sobie posłuchamy teraz przynajmniej fragmentu jednego z utworów. To jest drugi utwór z tej płyty, zatytułowany Knebel. Myślę, że to też jakby w kontekście właśnie tych protestów, no jakby wpisuje się gdzieś w cały ten kontekst. Nie wiem, czy bym powiedział, że polityczny, czy bardziej też powiedzmy społeczny, czy ogólnie właśnie pozycji kobiet w społeczeństwie, czy też jakiegoś takiego tego, jak są traktowane kobiety. I no właśnie, tutaj też jakby myślę, nie chciałbym też wchodzić w jakieś rozważania na tematy, które można by było powiedzieć, że są polityczne. Myślę, że tutaj wszyscy raczej kojarzymy ten kontekst, więc posłuchajmy.

To był utwór Knebel z płyty Why Bother, płyty zatytułowanej tak samo, pierwszej płyty tego zespołu. No właśnie, to też... Aha, tutaj jeszcze warto dodać, że w tym utworze wzięła udział również Joanna Kucharska, właśnie jako wokalistka. No i tak sobie w międzyczasie, jak słuchałem tego utworu w tak zwanym międzyczasie, pomyślałem o tym, że z jednej strony to był rok 2021, więc zaledwie 5 lat temu. Z drugiej strony tutaj może nawet bardziej w kontekście właśnie COVID-u i tej całej kwarantanny i tak dalej, że jednak trochę się wydaje, że to też była taka odległa przeszłość, przynajmniej na ten moment.

0: chwilę Trashing Madness.
1: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough
2: said. Autopromocja.
3: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
4: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
5: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
2: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
6: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
7: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
8: 7 200 000 000 000 nanosekund.
9: Herezji, szyderstwa i braku układu.
10: Najcięższa audycja w eterze.

Son!

Zły wieczór. Oj, bardzo zły wieczór dla death metalu. To jest audycja Thrashing Madness w Radio Afera. No jakby dzisiaj jest temat jeden. Parę dni temu odszedł Mike Browning w wieku zaledwie 62 lat. Zdecydowanie za wcześnie. No, dużo w Szwecji w Thrashing Madness było. Dzisiaj będzie tylko i wyłącznie Floryda. Pierwsza część audycji będzie wyłącznie poświęcona zespołom, w którym udzielał się

No wyobraźcie sobie, gdyby to wyszło oficjalnie jako pierwsza płyta. Za to latało jako bootleg po całym świecie i ten metal się, death metal się rozprzestrzeniał. Dyskusję o tym, które wcielenie Morbid Angel jest lepsze, pozostawiam wam. Nie ma sensu. To jest już historia. I niektórzy lubią bardziej, niektórzy mniej. Inni twierdzą, że prawdziwy Morbid Angel to dopiero po dojściu Vincenta i Sandovala. No i okej. Nie zmienia to faktu, że ten materiał istnieje, ma 40 lat i tak właśnie wykuwał się death metal i należy oddać szacunek tym ludziom, którzy byli w to zaangażowani. A Mike Browning po odejściu z Morbidów, którzy poszli swoją drogą, założył Nocturnus, który jakby nie patrzeć, podobnie jak Morbid Angel, nagrywał rzeczy przełomowe też, przynajmniej na tych pierwszych dwóch płytach. The Key to była płyta, która zerwała mi beret, gdy byłem dzieciakiem, bo no wiadomo, starszy brat to przyniósł do domu. I to nawet nie chodzi o te klawisze w death metalu, bo najłatwiej jest mówić, że ej, no, tu są klawisze. Młodzieży, przypomnę, to wtedy nie było takie oczywiste, żeby używać klawiszy w metalu. Ale tu bardziej też chodzi o to, jak Mike Browning z kolegami podchodzili do kompozycji, ale też do tekstów, bo przypomnę tutaj, druga strona utworu od 5 do 9 to jest koncept. Koncept dość, no, science fiction. No metal lubią science fiction, ale tu chyba też było po raz pierwszy pewnych tematów dotknięcie, no bo historia opowiada o biorobocie, który się cofnął w czasie, by zabić dzieciątko Jezus i założyć swój własny kult. No, dobre, nie? Takie klimaty w metalu, bardzo proszę. Na drugiej płycie też polecieli w kosmos. Zresztą ten statek kosmiczny na okładce no, rozpalał moją wyobraźnię, gdy miałem te 14 lat. Pamiętam to do dziś. Posłuchajmy zatem tego Nocturnusa. Odłożę na bok tę brzydką bardzo historię, jak po drugiej płycie koledzy, ex-koledzy zespołu wywalili po prostu Mike'a i musiał wiele, wiele lat walczyć o to, żeby no, ostatecznie pod szyldem Nocturnus AD nagrać jeszcze dwie bodajże płyty. No ale no cóż, bywają takie rzeczy w tym show biznesie. Z płyty The Key z roku 90. Oczywiście Irig Records, no i ikoniczna okładka. Chyba wiecie, że to robił niejaki Dan Seagrave, odpowiedzialny za wiele, wiele okładek w tym czasie metalowych, ikonicznych. Kto tu jeszcze jest z ciekawostek w składzie? Backing vocals, Cam Lee. Do pana Cama Lee dzisiaj jeszcze przejdziemy w audycji, ale o tym potem, no bo jednak Floryda. A, żeby nie było, ta Floryda nie będzie tak oczywista. Oczywiście mam zespoły, w których udzielał się w ten czy inny sposób Mike Browning, żeby oddać mu cześć, ale no, na koniec mam kilka zespołów floryckich, death metalowych, nieoczywistych. Żaden tam Death, ani Left to Die, ani Obituary, ani Cannibale, ani Dayside będą mniej znane zespoły, co nie znaczy, że gorsze. Lećmy z tym Nocturnusem i z tymi klawiszkami, bo się tak wszyscy pewnie oczekujecie tych klawiszy w death metalu przełomowych, jak na rok 90. Ku czci Mike'a Browninga, dzisiaj Trashing Madness, lecimy na bagna Tampa, Florida, death metal.

Cóż to jest za płyta? The Key, zespół Nocturnus, debiut z roku 90. Dwójka wcale nie jest gorsza. Muszę ją też wam przynieść, bo dawno, dawno u nas nie było. Lecimy z kolejną odsłoną. W czym się udzielał jeszcze Mike Browning? Proszę bardzo. Rok, który to będzie rok? 94? 94? No już po tym, jak koledzy z Nocturnusa go kopnęli bardzo nieładnie. 4 litery. Dołączył do składu swojego byłego kolegi z zespołu Nocturnus, do niejakiego Vincenta Crowley'a, który jeszcze po odejściu z Nocturnusa jakoś w 87 roku założył Acheron na Florydzie. Oczywiście death, black metal, tu bardziej diabeł i te klimaty. Zresztą Vincent Crowley jest, zdaje się, jakimś widzę, że tu zrezygnował po śmierci Lovey'a, ale ponoć był jakimś tam kapłanem kościoła szatana, whatever. Debiut to jest 92 rok, Rites of the Black Mass, ale tam Mike tylko położył chórki w wielu utworach. Na dwójce Lex Talionis Mike Browning grał już na perkusji, dlatego też posłuchamy sobie. Co ciekawe, w tym zespole Vincent ma taką manierę, że wszystkie utwory muszą być poprzedzone introsami i te introsy za bardzo nie wnoszą. Często są krytykowane w recenzjach, że jedna czwarta płyty to są jakieś pitu-pitu na klawiszach, a prawdziwa muza metal na tym traci, bo mogłoby być jej więcej i tak dalej, i tak dalej. Co kto lubi? Dyskografia jak na razie zamyka Kult des Hasses z 2014 roku. Zespół jest w tej chwili w zawieszeniu. Vincent z powodów zdrowotnych odwołał trasę koncertową jakiś czas temu i na razie nie wiadomo, co dalej. No ale cofniemy się do tego roku 94. Dwa strzały bez introsów. No już możecie się cieszyć. Legions of Hatred i The Entity. To jest utwór, jeżeli dobrze kojarzę, który chyba nawet gdzieś na pochodzi z demówki Nocturnusa. Rzucę szybko sobie okiem, czy na demo Nocturnus jest Entity. Jest. 87 rok. To jest ten sam właśnie utwór nagrany parę lat później pod szyldem Acheron na drugiej płycie kolegów z Nocturnusa, którzy oba już wtedy w nim nie byli, a że założyciela Mike'a Browninga właśnie koledzy wywalili zespołu, no to jest... Dobra, nie mogę tego przeżyć, lećmy dalej. Acheron, 94 rok.

Ach tak, jeżeli lubicie bardziej obskurne oblicze death metalu, szatańskie i brudne, no, Acheron jest dla was. No, będę musiał sobie przeprosić się z tą dyskografią, dawno nie słuchałem. Lecimy dalej z Mike'iem. Ten zespół kompletnie nic mi nie mówił, dopiero gdy zacząłem się do tej audycji przygotowywać, znalazłem go sobie na Metal Archives. Posłuchałem debiutanckiej płyty i to jest bardzo fajny death metal z roku 96. Nie był to najlepszy rok dla death metalu, ale jak się przekonamy jeszcze do końca dzisiejszej audycji, było parę fajnych płyt w tym roku. Lethal Prayer. Mówi wam to coś? Mi też nie. Zespół początkowo założony w Pittsburghu, ale oczywiście jak wiele zespołów w tym czasie przenieśli się na Florydę, do Tampy, bo tamta cała scena się kręciła. Było studio oczywiście Morris Sound i te sprawy. I proszę bardzo, debiucik Spiritual Decay. Na perkusji niejaki Mike Mann. Pod takim pseudo Mike Browning nagrał tę płytę jeszcze w 95 roku. Ona wyszła gdzieś we wrześniu 96. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o udział Mike'a w tym zespole. A kolejna płyta wyszła dopiero w 2025 i z tego co widzę jest bardzo wysoko oceniana. Będę musiał sobie zapisać na później w kajeciku, żeby do tej zeszłorocznej dwójki Leaf of Prayer wrócić i wam też przedstawić. No bo wiadomo, że death metal jest najlepszy na świecie. No dobra, takie zespoły też mają miejsce w Thrashing Madness, tym bardziej, że na perkusji Mike Browning, którego dzisiaj wspominamy. Dwa strzały z debiutu Bathing in Fires of Hell, wszystko w temacie Subterranean Existence, Little Prayer. Playka oczywiście będzie gdzieś na fejsie koło godziny pierwszej, więc nie martwcie się, będziecie mieli wszystko czarno na białym, a nawet w kolorze. Lecimy z tym death metalem.

ciężkie rzeczy, tylko Thrashing Madness. Little Prayer, Mike Browning na perkusji. No i dobra, to ostatnia odsłona z Mike'iem na dzisiaj. Nocturne z AD na razie sobie podarujemy, do tych ostatnich płyt będziemy wracać, ale mam też ciekawy materiał z 2008 roku. Tym razem będzie to epka zespołu Voodoo Gods. Też gdyby nie Metal Archives, to bym na to nie wpadał. Przecież jest to super grupa death metalowa z Tampy na Florydzie, za którą odpowiedzialny jest niejaki Alex Voodoo. Mówi wam to coś? Mi też nie. No, ale jakimś cudem ten facet przekonał do współpracy i nagrał mini album i dwie duże płyty. Były to lata 2008, 14 i 20. I no, w składzie mamy tutaj choćby tak. Jacek Hiro, George Corpse Grinder Fisher, Wiktor Smolski, tego typa możecie choćby z Rage kojarzyć, Set ze Severe Torture, Nergal, Tony Norman z Monstrosity X, Morbid Angel Live, David Schenko, był gitarzysta Manowar, no i niejaki Mike Browning wokalnie i na instrumentach perkusyjnych, chociaż nie chodzi chyba o same dramsy, bo za dramsy właśnie sam Alex Voodoo jest odpowiedzialny. No i Mike się tu udzielił tylko na tym mini-albumie Shrunkenhead, zresztą z tego co możemy przeczytać, to ten zespół się początkowo nazywał Shrunkenhead i nie znałem wcześniej tego projektu. Takich zespołów jest chyba dużo, ale pamiętacie Nadersadek? Było coś takiego. Kto dzisiaj o tym słyszy? No chyba nikt. Voodoo Gods, tylko w Thrashing Madness takie rzeczy. Zepki z 2008 roku, dwa strzały, no tu w składzie, tu Nergal będzie, no David Schenko na solówce, no i Mike Browning wokalnie też. I Jacek Hiro na gitarce. Dwa strzały tylko z tego materiału, a potem pożegnamy Mike'a i pozostaniemy nadal na Florydzie. To lećmy.

No i tak właśnie brzmi super grupa Voodoo Gods. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek do niej wrócimy. Zobaczymy. Pozostajemy na Florydzie. Rok 96. Trochę mi się tych rocznic naciąganych trochę, ale co tam, 2 sierpnia 96 roku może być. Tym bardziej, że ja wtedy będę na urlopie i ostatnia audycja lipcowa, jak już wspominałem, no młodzież będzie musiała sobie poradzić i nie wiem, co zrobił, ale mnie nie ma. A zatem Floryda, trzecia płyta, Brutality. Dawno u nas nie grane, no ale oni też dawno nic nie nagrali, bo ostatnia jak na razie płyta to 2016 rok i zdążyli się oczywiście w tym czasie rozpaść parę razy, znowu się reaktywowali od 5 lat i no i nie wiem, czy coś wydadzą. Ale mamy zawsze płyty z lat 90. Trzy konkretnie. Debut Screams of Anguish, When the Sky Turns Black, to jest 94. No i dzisiejsza propozycja moja, In Mourning. Płyta, która mnie trochę zaskoczyła. No, tę płytę chyba wygrałem w jakimś konkursie w Trashing Madness 30 lat temu i odebrałem ją z radia, zobaczyłem okładkę i logo, to pomyślałem się, że to jest jakaś pomyłka. Co to jest, jakieś hardkory tutaj? Wiesz, to w ogóle nie może być death metal, bo no bo to nie wygląda mi w ogóle na death metalową płytę. Logo jakieś takie zwykłe i tutaj co to jest? No, czym okazało się, że całkiem dobra płyta. Są tu jedne z najlepszych utworów w dyskografii Brutality, ale też jest trochę wypełniaczy, niestety dość nierówna płyta. Po czym puściłem sobie ją w tym tygodniu i nóżka mi zaczęła sama tupać. Bo jak na ten 96 nieszczęsny rok, gdzie death metal miał zadyszkę, to parę dobrych strzałów było, o czym wspomniałem wcześniej i to jeszcze nie jest ostatnia płyta z 96 roku dzisiaj. A zatem Brutality, Died With Open Eyes i tytułowy In Mourning z płyty o tym samym tytule sprzed 30 lat.

Ale to było dobre. Brutality z trzeciej płyty In Morning. Jak sami słyszeliście, mimo że rok 96 przynosił wiele, wiele zmian, jeżeli chodzi o legendarne składy death metalowe, które zaczynały grać jakiś death and roll i w ogóle zmieniały logo i fryzury i Metallica, Load i te sprawy i o co chodzi. No były też kapele, które pozostawały wierne stylistyce czystego, technicznego death metalu i Brutality jak najbardziej wpisuje się w tę definicję. Kolejna płyta z sierpnia 96 roku. Trochę uprzedzam fakty, no ale co? Kto mi zabroni? Było Brutality, będzie Monstrosity, nie będzie Atrocity. Dwójka, Millennium, wspaniale kiczowata okładka. To są właśnie te efekty z takie science fiction z filmów telewizyjnych z połowy lat 90. To jakieś planety, jak pisanki, portal do innego wymiaru i to jest wszystko tak pięknie kiczowate. Ale muza jest doskonała. Kto wie, czy to nie jest najlepsza płyta w dyskografii Monstrosity. Ja przypomnę, że dyskografię otwiera Imperial Doom, rok 92, a zamyka Screams from Beneath the Surface z tego roku. I było u nas w Thrashing Madness w marcu grane, bo to jest bardzo dobry krążek. A na dwóch pierwszych płytach, przypomnę, ryczał pięknie niejaki wspominany już dzisiaj wokalista Cannibal Corpse, Jurek Corpsegrinder Fischer. I robił to naprawdę dobrze. On już wtedy był w składzie Cannibal i przypomnę, no Vile już wtedy się okazało. Ale to nie znaczy, że nie mógł położyć na pożegnalnej, bo odszedł po tej płycie zespołu krążku, położył naprawdę dobre wokale, a muzycznie techniczny death metal najwyższych lotów. Czy tam są nawiązania do Cannibali? No, jeżeli tak, to no, nie będę ich naprawdę za to krytykować. Lecimy z tym Millennium? Lecimy, bo ja mam jeszcze dwa zespoły i nadal będziemy na Florydzie, a zatem 96 rok i dwójka Monstrosity w dwóch strzałach, Fragments of Resolution i Storm Winds.

Och, Jurek. Corpse Grinder w ostatniej płycie, na której zaśpiewał Monstrosity. No szkoda, ale mamy Kanibali, pewnie zaraz nowa płyta. No i dobrze, jeszcze dwóch przemiłych facetów w death metalu. Do końca audycji zaczniemy od Jamesa Murphy'ego. Tego człowieka możecie kojarzyć choćby z udziałów jako gitarzystę solowego na płycie Death Shall Rise zespołu Cancer, Spiritual Healing zespołu Death, Conkra, dwie płyty, 97-99 rok, Obituary, Cause of Death, znacie taką płytę, ja znam, Testament, Low the Gathering, co tam jeszcze było, na Demonic grał? Chyba tak. No. Dużo tego było, ale miał jeszcze swój projekt w 93 roku, Disincarnate. Z tego za chwilę sobie posłuchamy dwóch utworów. Co ciekawe, James miał problem medyczny, mianowicie gdzieś na początku XXI wieku brał udział w przesłuchaniu na zastępstwo Martego Friedmana, który wówczas odszedł z Megadeth, grając utwór bodajże Holy Wars. Parę razy się walnął i wszyscy byli zaskoczeni, jak to jest możliwe, że tak uznany gitarzysta robi błędy w tym utworze. No i od tego się zaczęło, okazało się, że ma guza mózgu, który wpłynął na to, że się mylił. I co więcej, on po wycięciu tego guza po operacji stracił pamięć dotyczącą nagrania przez niego gitar do płyty The Gathering zespołu Testament. No, ciekawa historia, nie? Ale chłop żyje, więc wszystkiego dobrego mu życzymy, niech żyje jak najwięcej. Miała być druga płyta Disincarnate, ale to też z powodów właśnie zdrowotnych się przeciągnęło w czasie, potem chyba nie wiem, czy coś jeszcze z tego będzie, ale nic, cofniemy się do tego 93 roku. Ta płyta jest różnie oceniana, ja mam do niej sentyment, była ta kaseta u nas w domu, oczywiście piracka, nie był to jeszcze Metal Mind numer 51, tylko to była jakaś MG Records, coś takiego, i sobie z bratem słuchaliśmy tego i no, Florida Death Metal, czego więcej można wymagać. Beyond the Flesh, Monarch of the Sleeping Marches, James Murphy, jego Disincarnate z roku 93.

No to kończymy. To była audycja Thrashing Madness i bardzo wam dziękuję, że posłaliście sobie dzisiaj floryckiego death metalu ze mną i pożegnaliśmy Mike'a Browninga. Oczywiście do jego muzyki będziemy nieraz jeszcze wracać i kończymy masakrą z debiutu, bo późniejsze płyty nie mają sensu. Trochę mi to przypomina sytuację Six Feet Under, gdzie no, pierwsza płyta jest fajna, a potem już nie wiem, czy jest sens. Cam Lee przynajmniej tych płyt nagrał o wiele mniej, więc też nie ma się dużej tej męki sprawdzając tego wszystkiego, ale uwierzcie mi, nie ma sensu. Te ostatniego wypusty, tam Roger Johansson nawet się załapał do składu. Zresztą zobaczcie, ile tam było zawodników w tym składzie masakry. Coś z tym Camem chyba nie jest za dobrze pod kątem relacji międzyludzkich. Mimo, że jest to człowiek, jeden z tych, z których się uznaje, że wymyślili growl w death metalu, no grał w Mantasie z Schuldinerem, założył masakrę właśnie z ludźmi, którzy grali na płytach death, którzy mieli trochę dość Schuldinera i jego zachowań. I nagrali debiut From Beyond, który należy sobie jednak raz na jakiś czas przypominać, jeżeli jesteście fanami death metalu, zwłaszcza floryckiego. I dlatego dzisiaj do końca, a posłuchacie sobie, a ja razem z wami, dwóch utworów, tytułowy From Beyond i Corpse Grinder na koniec, na złą noc. No i ta okładka fantastycznie kiczowata, etyrebka. No był taki film From Beyond z lat 80. Też strasznie kiczowaty, chyba jest nawet na którejś platformie streamingowej. Cóż, za tydzień nie wiem, czy będzie młodzież, ja będę. Ostatnia audycja przed moim zasłużonym urlopem. Będę miał sporo rocznic, no bo będę musiał wytrzepać lipiec z rocznic, skoro nie będzie mnie za dwa tygodnie. A czy będą jakieś nowości? Pewnie wezmę to Left tutaj, muszę się z tym materiałem osłuchać. Parę rzeczy jednak wychodzi w te wakajki. Może nie trzeba będzie ratować playki jakimiś remasterami i wznowieniami, no ale zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli chcecie się przekonać, zapraszam serdecznie za tydzień o 23 na gościnne fale Radia Afera lub do internetu. Za chwilę na naszym profilu facebookowym Thrashing Madness Radio Show playlista z dzisiejszymi propozycjami. Ja nazywam się Lechu Malendowski i życzę wam złej nocy. Massacre.

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
1: Najcięższa audycja w eterze.
4: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.

wie, więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.